0: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.
1: Konin FM.

0: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie m.in. wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie m.in. ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na

znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń.

Ty obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu. Niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiatkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Sompolno to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar zamieszkały przez 10,5 tysiąca osób, z czego w Sompolnie 3700. Wieś Sompolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy wzmiankowana w 1242 roku. W 1477 arcybiskup Jakub z Sienna lokuje miasto, które od swego herbu nazwał Dębnem. Nazwa ta jednak się nie przyjęła i od 1526 roku miejscowość nazywana jest Sompolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów. Uniejów, Grzegorzew, Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sompolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sompolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sompolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mongolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad jeziorem lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mongolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mongolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady, głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1500 hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób w 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Rogalowe Muzeum Poznania. Rogalowe Muzeum Poznania to żywe centrum poznańskich tradycji i kultury. Mieści się w samym sercu Poznania na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem rogali świętomarcińskich. W kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo. Z humorem i z interakcją z innymi gośćmi. W ofercie znajdują się pokazy dla mieszkańców i turystów, organizacja wyjątkowych spotkań firmowych oraz oryginalne warsztaty edukacyjne, w tym nowy program o ratuszu, koziołkach i hejnale. Oryginalność tych pokazów doceniają goście muzeum, a ich opinie możecie przeczytać na Facebooku tej placówki. Czytamy o tym na www.rogalowemuzeum.pl.
3: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Honorowi obywatele Konina. Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent konińskiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje w niepowtarzalny sposób, ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theater w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem trzech produkcji multimedialnych: Czekając na kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Berry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominacje do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Jesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, w dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe, oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15% asady, prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w Przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
2: Honorowi obywatele Konina. Patrycjusz Władysław Antosz, OFM. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 10 października 1934 roku. Patrycjusz Władysław Antosz, kapelan 2. Pułku Legionów Polskich w latach 1914-1917, proboszcz 11. Dywizji Piechoty w latach 1919-1923. Gwardian klasztoru ojców reformatów w Koninie w latach 1923-1925. Prefekt w szkole podoficerskiej dla małoletnich w Koninie, szkole podoficerskiej piechoty dla małoletnich nr 1 w Koninie w latach 1928-1938. Członek Rady Powiatowej Powiatu Konińskiego. Honorowym obywatelem miasta został w 1934 roku.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Brawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myślibożu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Koninę przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Blerski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Ślesińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starożytnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne skarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górne i prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
3: Konin FM.
2: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polotowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie. Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz. Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku, obejmująca ciąg jezior Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy, zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także w śródpolnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skulsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na gople podczas sezonowych przelotów. Kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skulsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Skulski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie. Pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiatkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Gmina Olszówka położona jest w części wschodniej województwa wielkopolskiego na pograniczu Wielkopolski i ziemi łęczyckiej. Jej powierzchnia wynosi 81,5 km kwadratowego. Gmina należy do powiatu kolskiego i sąsiaduje na północy z Kłodawą, na wschodzie z Grabowem, na południe z Dąbiem, a na zachodzie z Grzegorzewem. Położona jest na skrzyżowaniu dróg komunikacyjno-handlowych Poznań-Łódź i Gdynia-Katowice. Przez ten teren przebiega magistrala kolejowa Herby-Gdynia oraz linia międzynarodowa Berlin-Warszawa-Moskwa. Miejscowość Olszówka położona jest w centrum gminy. Gmina Olszówka jest gminą typowo rolniczą i składa się na nią 20 sołectw. Adamin, Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Krzewata, Łubianka, Młynik, Mniewo, Nowa Wioska, Olszówka, Ostrów, Ponentów Górny Pierwszy, Ponentów Górny Drugi, Przybyszew, Szczepanów, Tomaszew, Umień, Zawadka, Złota. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych, które są regularnie modernizowane przy udziale środków unijnych. W miejscowości Olszówka jest zlokalizowana również oczyszczalnia ścieków, a jednym z priorytetów rozwojowych gminy jest dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, w których można odpocząć. Są to zarówno parki z zapleczem starych drzewostanów, stawów, placów zabaw dla dzieci, jak również piękne świetlice wiejskie, które są miejscem zabaw, spotkań i kultywowania tradycji wiejskich oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Umieniu. Gmina, mimo małej lesistości, jest czysta, spokojna. Nie ma źródeł hałasu oraz zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko. Parafia świętego Michała Archanioła. Nazwa Umień, dawniej Umienia, przedtem Unienie, pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1364 roku. Miejscowość ta była własnością szlachecką. Parafia w miejscowości Umień powstała w XIV wieku. Do 1818 w archidiecezji gnieźnieńskiej, w latach 1818-1920 w archidiecezji warszawskiej, a w latach 1920-1925 w archidiecezji łódzkiej. Pierwszy kościół parafialny, drewniany, ufundowany został zapewne w XIV wieku przez unieńskich właścicieli tej miejscowości. W roku 1759 notowana jest kaplica publiczna zastępująca kościół będący w budowie. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła został wzniesiony prawdopodobnie w XVII wieku. Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium. Do nawy przylega od północy kwadratowa kaplica, a od południa kruchta. Nad dachem góruje wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze świątyni jest pokryte stropem. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVI wieku, będący kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Antepedium posiada ornament rokokowy z herbem korab. Dwa ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku. Ponadto na uwagę zasługują rokokowy ołtarz w kaplicy, obraz Michała Archanioła z XVIII wieku i rokokowy prospekt organowy. W 1992 roku dobudowano kruchtę. W latach 1994-1998 zostały wymienione drewniane stropy, sufity i oszalowano ściany. W 1999 roku odrestaurowano ołtarze. Czytamy o tym na stronie www.olszówka.org.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Stężew w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi ponad 17 tysięcy hektarów. Jest to gmina w przeważającej części rolnicza. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie komunikacyjne przy drogach krajowej nr 5 prowadzącej do Wrocławia oraz drogi nr 32 do Zielonej Góry sprawia jednak, iż gmina coraz intensywniej się rozwija. Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej. Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie, jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w których można wypocząć w ciszy z dala od miejskiego zgiełku wielkiego miasta. Gmina od lat korzysta z możliwości, jakie daje turystyka biznesowa. Firmy znajdują to idealne warunki do organizowania bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji i seminariów. Atrakcją wieczorów są ogniska z pieczeniem barana czy prosiakiem. Można także skorzystać z sauny, pograć w tenisa bądź udać się w plener na przejażdżkę bryczką. Wspaniałe pałace, które zostały zaadaptowane na luksusowe hotele, przyciągają turystów z kraju i z zagranicy. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że pracownicy rodzimych i zagranicznych firm podczas podróży służbowych, konferencji czy seminariów łączą pracę zawodową z wypoczynkiem. Ciekawostką dla miłośników zanikających instrumentów jest działająca w Stężewskim Domu Kultury młodzieżowa kapela dudziarska Koźlary. Kultywuje ona tradycję gry na dudach wielkopolskich, instrumencie niegdyś bardzo popularnym, obecnie niemal całkowicie zapomnianym. W repertuarze kapeli są kolędy, polka koszalińska i polka powitalna oraz tradycyjna muzyka dudziarska. Młodzi ludzie występują w strojach z okolic Buku i Stężewa. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Żgów to gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km kwadratowych, które zamieszkuje ponad 7 tysięcy osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A2. Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Żgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru Cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo Zarębów, jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego, zmarłego w połowie XV wieku. Według Jana Dwugosza dowodził jedną z chorągwi polskich na polach Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Z nim są związane początki rezydencji obronnej, zachowane w postaci reliktów architektonicznych w przyziemiach pałacu. We wsi Kowalewko znajduje się izba pamięci Zofii Urbanowskiej, znanej pisarki, twórczyni literatury dla młodzieży, obdarzonej w okresie międzywojennym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Izbę prowadzi Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Do ciekawych obiektów zabytkowych w gminie należy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jakuba w Żgowie, pochodzący z XVI wieku, murowany kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sławsku i kościół w Grabienicach, których budowa datowana jest na przełom XVI i XVII wieku, oraz zespół dworski w Sławsku, obejmujący dwór z XIX wieku, spichlerz i park. Północna część gminy leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny. Na terenie parku doliczono się 1070 gatunków roślin, z czego 57 gatunków jest prawnie chronionych. Występują tu ponad 153 gatunki ptaków, w tym bekasy, bataliony, gęsi gęgawy, cyranki, łabędzie nieme i rycyki. W parku zadomowiły się również wydry i bobry. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5200 hektarów, z czego 63,5% stanowią grunty orne, a około 23,5% łąki i pastwiska. W uprawach przeważają zboże. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1100 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem prowadzi działalność około 200 podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie około 350 osobom. Gmina Żgów została wyróżniona za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Tekst pochodzi ze strony powiatu www.powiatkonin.pl.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe numer 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz numer 5, Poznań-Gnieźno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów, od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecia zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze swarzędzkie targi meblowe. Natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego swarzędzki cech stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami swarzędzkich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Rezerwat Pustelnik. Wyodrębiono go z obszaru Puszczy Wieniszewskiej. Zajmuje powierzchnię 100 hektarów. Założony celem zachowania i ochrony naturalnych fragmentów lasów liściastych, łęgowych i grabowych. Między innymi z dość licznie tu występującą w runie lilią złotogłów. Rezerwat obejmuje różne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Pośród lasów, jezior i polan, na szczycie wzgórza Sowia Góra, znajduje się klasztor Ojców Kamedułów. U jego podnóża krzyżują się szlaki turystyczne biegnące z Konina, Kawnic i Kazimierza Biskupiego. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Odkrywka Tomisławice. Zdejmowanie nakładu na odkrywce Tomisławice rozpoczęto w maju 2010 roku. Złoże to zalega w większości na terenie gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim. Zasoby przemysłowe oszacowano na 41 milionów ton. Roboty górnicze na Tomisławicach poprzedził transport maszyn z zamkniętej odkrywki Lubstów. Trasy o długości ponad 13 km w ciągu 13 dni przejechały zwałowarka A2 RSB 8800, koparka KWK 1500S, koparka ESZ 5x45 oraz 9 stacji napędowych. Park maszynowy Tomisławic uzupełniła nowa koparka kompaktowa KWK 250L z przenośnikiem samojezdnym PGOT 1250 oraz zmodernizowane koparki SRS 1200 i RS 560. Eksploatacja węgla na tej odkrywce prowadzona jest od września 2011 roku. Odstawa surowca do elektrowni odbywa się przy wykorzystaniu transportu samochodowego i kolejowego. Zakończenie wydobycia nastąpi około roku 2030. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nakładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie m.in. kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 hektarów. Czytamy na kwbkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki.

0: lotniczo-krajobrazowym Morasco, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Przyrody i Historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą

0: ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się Festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Historia poznańskiego Muzeum Pyry. Ziemniaki zwane w okolicach Poznania pyrami to bardzo ciekawe warzywo i czwarta co do wielkości zbiorów roślina uprawna na świecie. Pyry przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia od tamtej podróży z XVI wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły, jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca. Na ziemiach polskich ziemniaki na skalę przemysłową przyjęły się najszybciej w Wielkopolsce. Dlatego Poznań określany jest jako Pyrlandia. Więc nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum Pyry, czyli swojego symbolu. Ziemniaki często są traktowane jako banalny dodatek do obiadu, jednak po wizycie w tym muzeum zupełnie zmienia się ich postrzeganie. Jeśli chcecie przekonać się, jakie historie kryją się w ziemniaku, polecamy wizytę w poznańskim Muzeum Pyry. Przeczytacie o tym na www.muzeumpyry.pl.
2: Konin FM. Konin FM.

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: MKS Olimpia Koło zachęca do wzięcia udziału w wyjątkowym turnieju charytatywnym połączonym z piknikiem rodzinnym. Miejski klub sportowy będzie reprezentowany przez drużynę Młodzika z rocznika 2014, którą prowadzi trener Grzegorz Dębowski. To będzie prawdziwa uczta dla fanów piłki nożnej, a pomagać będziemy bardzo młodej Wielkopolance Dominice. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na jej leczenie i rehabilitację. Charytatywny piknik odbędzie się w sobotę na boisku w Lisewie koło Skulska w powiecie konińskim. Turniej piłki nożnej dla dzieci będzie rozgrywany od godziny 11. O 14.30 grać będą dorośli, a od 15.00 przewidziano występy. Zobaczymy i posłuchamy chóru szkolnego Pasja, grupy taneczno-wokalnej, dzieci z biblioteki i gminnego ośrodka kultury w Skulsku. Na scenie także grupa taneczna Rewolta, Top Dance Konin, gminna orkiestra Dęta, Mielniczanki, młodzież z miejsko-gminnego ośrodka kultury ze Ślesina i zespół Stokrotki. Gwiazdą imprezy będzie Mariusz Mario Kruczek. Będzie dmuchaniec i byk, tatuaże, bańki mydlane, malowanie twarzy, balony, cukrowa wata, gofry, ciasto, grill, hot dogi, fotobudka, wyrzutnia, piany i inne atrakcje. A od 20.00 zabawa z DJ-em Kennedym. Zachęcamy do udziału w tej charytatywnej imprezie na rzecz Dominiki. Zbiórkę pieniędzy prowadzić będzie Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Widzimy się 27 czerwca w Lisewie. Kolejna w tym roku podwyżka czynszu w konińskiej spółdzielni mieszkaniowej. Od kwietnia lokatorzy KSM-u płacą już więcej. Wtedy wzrost rachunków był spowodowany nową taryfą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W kosztach ogrzewania w górę poszła wówczas część za przesył i doliczono do tego jeszcze nowe trzecie źródło, czyli geotermię. Teraz od lipca mieszkańcy największej spółdzielni mieszkaniowej znów odczują kolejną podwyżkę. Tym razem jej powodem jest zmiana stawki za eksploatację i utrzymanie nieruchomości, czyli część składowa rachunków, która leży bezpośrednio po stronie KSM. Taką decyzję Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła już w lutym. A teraz zaglądamy w okolice Turku do Dobrej. 1 lipca o godzinie 15 odbędą się tam spławikowe mistrzostwa szkółki wędkarskiej o puchar Marka Górskiego, radnego Rady Miejskiej w Dobrej. W tych zmaganiach mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Zapisy prowadzone są jeszcze do najbliższej środy 24 czerwca. A mistrzostwa z udziałem młodych wędkarzy odbędą się 1 na terenie stawu miejskiego za Centrum Kultury w Dobrej. Przy okazji przypominamy, że jutro w tym miejscu odbędzie się noc kupały, warsztaty plecenia wianków, wspólne biesiadowanie, dmuchaniec dla najmłodszych, koncert orkiestry Dętej, Dobra Żeronice, Ognisko i inne atrakcje we wtorek 23 czerwca od 18.00. Stowarzyszenie Może Być Lepiej Konin wciąż będzie prowadzić klub abstynenta dla mieszkańców Konina. Organizacja otrzymała 77 tysięcy złotych z budżetu samorządu na kontynuację tego projektu. Może Być Lepiej mieści się przy ulicy Energetyka 3A, to bloki za dawną kolorową. W mieście nie brakuje osób uwikłanych w chorobę alkoholową. Problem widać najbardziej po policyjnych statystykach. Większość niebieskich kart zakładanych jest na skutek awantur rodzinnych, wywołanych nieopanowaniem po wyskokowych trunkach. Ale są takie miejsca jak oddział leczenia uzależnień w konińskim szpitalu, czy wspomniane stowarzyszenie Może Być Lepiej, gdzie można znaleźć pomoc w wyjściu z takiej sytuacji. I zmieniamy temat. Teraz kilka słów o grze, która daje wiele do myślenia. Akademia Rumi Kub znów organizuje turniej rankingowy w Domu Zemełki. To spotkanie zostanie poświęcone 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zapraszamy 1 lipca o godzinie 16.30 do najstarszej kamienicy na Konińskiej Starówce wszystkich, którzy kochają tę grę. Rumi Kub to coraz popularniejsza gra logiczno-strategiczna dla 2-4 graczy, przypominająca tradycyjnego remika, w której zamiast kart używa się ponumerowanych płytek, kostek. Celem jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich swoich kafelków ze stolika poprzez układanie ich na stole w grupy lub serię. Szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na profilu społecznościowym Konińskiego Centrum Kultury. liczą pieniądze na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w powiecie konińskim. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał na ten ważny cel ponad 193 tysiące złotych. Dofinansowanie trafiło do gminnej spółki wodnej Grodziec, Golina, Kleczew, Rychwał, Żgów, Stare Miasto oraz Wilczyn. Takie spółki wodne zajmują się przede wszystkim utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, na przykład rowów, drenaży czy przepustów, w celu zapobiegania podtopieniu gruntów, a więc ochroną przed powodzią. Ale w niektórych regionach zajmują się one także zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i oczyszczaniem ścieków. Najczęściej spółki wodne są po prostu zrzeszeniem właścicieli gruntów, głównie rolników. I zmieniamy temat. Już 28 czerwca wspólnie wyruszymy na kolejną wyjątkową trasę pełną pięknych widoków i dobrej energii. Wtedy powiem, odbędzie się rajd rowerowy po gminie Rychwał. Start o godzinie 14 z Rynku Miejskiego w Rychwale. Zatoczymy 23-kilometrową pętlę przez takie miejscowości jak Główiew, Grabowe, Święcia, Dąbroszyn, Czyżew, Wardężyn i Rozalin. Meta podczas rodzinnego festynu w Parku Miejskim w Rychwale, gdzie na uczestników czekać będą darmowe dmuchanie, termowa wata cukrowa i popcorn, animacje, gry i zabawy, malowanie twarzy i tatuaże oraz występy artystyczne, warsztaty i stoiska gastronomiczne. To okazja, by aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a następnie wspólnie świętować rozpoczęcie lata. Zapraszamy na rajd rowerowy już w najbliższą niedzielę. Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi cały czas prowadzi zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i tych dla dorosłych. Akcja potrwa jeszcze do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów, a zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaszki trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To taka szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zachęcamy, by przyłączyć się do tej akcji. 5700 zł i 5 euro zebrano podczas zorganizowanego niedawno Dnia Gosławic. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą rehabilitację młodego wielkopolanina Mata Zbierskiego. Wystarczy to na zapewnienie 10-dniowego turnusu w Centrum Mikropolaryzacji Mózgu w Bydgoszczy. 15-latka z Konina można wspierać cały czas przez stronę Fundacji Się Pomaga. Mat to uśmiechnięty, pełen życia i stawiany przed wyjątkowymi wyzwaniami chłopiec, zmagając się z afazją, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami motorycznymi, nieustannie potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mimo że nie mówi, nie czyta ani nie pisze, emanuje chęcią komunikacji i zrozumienia. Chłopiec dodatkowo boryka się z postępującymi przykurczami nóg, które wymagają rehabilitacji, by zapobiec ograniczeniu jego mobilności. Jego mama pragnie podjąć intensywną pracę z doświadczonymi specjalistami, aby pomóc mu pokonać te trudności. Mama Mata z determinacją i miłością pragnie zapewnić synkowi terapie, które wspomogą rozwój jego mowy, poprawią motorykę oraz wesprą pracę mózgu. Każda pomoc w tej drodze będzie bezcenna, otwierając przed Matem nowe możliwości i nadzieje na lepsze jutro. Zachęcamy, by wspierać przez internet Mata Zbierskiego. W sobotę odbędzie się 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Zawodnicy z całego kraju wystartują 27 czerwca punktualnie o godzinie 20 ze Starego Konina i będą kierować się do nowej części miasta, gdzie pojawią się na fragmencie ulicy Poznańskiej i wrócą na Starówkę. Trasa liczyć będzie 10 km. Spodziewajmy się wtedy utrudnień w ruchu na moście Unii Europejskiej, na trasie warszawskiej oraz na ulicach Starego Konina i fragmencie Nowego. Będą także zmiany w kursowaniu autobusów MZK. Mieszkańców zachęcamy do kibicowania, by biegacze wyjechali z naszego miasta z miłymi wspomnieniami. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. W gminie Kościelec zapowiedziano już imprezę z okazji powitania lata. Festyn odbędzie się w sobotę 27 na terenie amfiteatru w Kościelcu. Początek o godzinie 17, o 20 wystąpi Skalarz, o 21 Blacha, a o 22.30 rozpocznie się plenerowa dyskoteka pod gwiazdami. W wydarzeniu towarzyszyć mają darmowe dmuchańce i inne atrakcje. Tymczasem tego samego dnia, czyli też 27 w Koninie, na placu przed Aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu o godzinie 20.30 w ramach corocznego koncertu świętojańskiego zagra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej.
2: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
2: Konin FM.
1: Mamy wpływ na przyszłość konińskiej starówki. Miasto zachęca zwłaszcza osoby, które mieszkają, pracują, uczą się albo po prostu spędzają wolny czas w tym rejonie. Urząd właśnie aktualizuje gminny program rewitalizacji. Władze chcą zaplanować nowe projekty i inwestycje, które sprawią, że ta wyjątkowa historyczna część naszego miasta stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Zanim jednak przejdziemy do projektowania zmian, urzędnicy chcą poznać nasze zdanie. Co działa dobrze, a co wymaga pilnej poprawy? Czy brakuje zieleni, miejsc do rekreacji, a może oferty dla dzieci i młodzieży? Jeszcze do końca czerwca w internecie można wypełnić krótką, anonimową ankietę z prostymi pytaniami. Szczegóły na stronie internetowej miasta i na profilu Konin tu płynie energia. Przy okazji zachęcamy, by mieć na smartfonie aplikację M-Mieszkaniec.
3: Ostatnio byłem w Łężynie i pokazywałem seniorom, że jest taka aplikacja M-Mieszkaniec, na której jak sobie dwa razy klikną w tą aplikację, to już wiedzą, co się dzieje każdego dnia. To nie tylko jest aplikacja z kalendarzem, to jest aplikacja z tym, żeby zgłosić, gdzie leżą nielegalne odpady, to jest aplikacja z tym, żeby zobaczyć, kiedy w ogóle wystawiamy odpady, to jest aplikacja, żeby konsultować różne pomysły miejskie, to jest aplikacja, żeby spojrzeć na kalendarz, to jest aplikacja, żeby dowiedzieć się, że coś nam zagraża. To jest w ogóle bardzo ciekawa aplikacja. M-Mieszkaniec polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie mają w telefonach.
1: Mówił Witold Nowak, wiceprezydent Konina do spraw społecznych. Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej, rzecznikiem finansowym oraz Komendą Główną Policji organizuje równo za tydzień webinarium dla osób starszych i ich opiekunów. Spotkanie online pod hasłem Oszukańcze inwestycje, jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy padniemy ofiarą przestępców, zostanie przeprowadzone w poniedziałek 29 czerwca w godzinach 10-12.30. W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo. Zgłoszeń mogą dokonywać pracownicy domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek, domów kultury i innych instytucji oraz organizacji. Celem tego internetowego spotkania jest zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z przestępczością na rynku finansowym. Zagadnienia podczas spotkania przedstawią przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Biura Rzecznika Finansowego. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Link został udostępniony na stronie internetowej konin.pl w rubryce z komunikatami Urzędu Miejskiego. Każdego miesiąca w okolicy dochodzi do licznych prób oszukania emerytów. Na terenie gminy wiejskiej Słupca trwają kontrole wywozu nieczystości ciekłych. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy w sposób legalny opróżniają szamba. Właściciele zbiorników bezodpływowych muszą posiadać aktualnie obowiązującą umowę z firmą asenizacyjną i faktury. Zwróćmy uwagę na kary, które w skrajnych przypadkach mogą być bardzo dotkliwe. Za brak dokumentów grozi mandat do 500 zł. Z kolei brak wywozu lub wywóz w częstotliwości rażąco niskiej w stosunku do zużycia wody nawet aż 5 tysięcy. Ktoś, kto nielegalnie odprowadza ścieki do gruntu lub rowu, musi liczyć się z grzywną w wysokości do 10 tysięcy złotych, nawet jeśli chodzi o nieumyślną nieszczelność zbiornika, która powoduje zanieczyszczenie środowiska, a za utrudnianie przeprowadzenia kontroli można dostać 1,5 tysiąca złotych kary, a jeśli sprawa trafi do sądu, nawet 5 tysięcy. Te zasady dotyczą wszystkich gmin w regionie, a takie kontrole prowadzone są nawet w mieście Koninie. W ubiegłym roku zmagaliśmy się na przykład z prawdopodobnym nielegalnym odprowadzeniem nieczystości z niektórych prywatnych domków wypoczynkowych do jeziora Pątnowskiego. Ten sprzęt będzie służył głównie podczas drogowych działań ratowniczych. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu w powiecie kolskim otrzymali defibrylator AED. Takie urządzenie sprezentował jednostce Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Konina. Tymczasem w Turku można korzystać z corocznej letniej atrakcji. W mieście działa już wodny plac zabaw. Są o połowę tańsze bilety ulgowe dla posiadaczy turkowskiej karty mieszkańca oraz turkowskiej karty dużej rodziny. Wodny plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 20. Te atrakcje znajdziemy przy ulicy Armii Krajowej. Cały obszar zajmuje powierzchnię 4 arów. Dostarczana woda jest w obiegu zamkniętym, podlega procesom filtracji, jest podgrzewana do temperatury około 26 stopni. Teren otoczony jest drzewkami, do tego trawnik, na którym można rozłożyć kocyk, są leżaki i stoliki, przy których można napić się kawy czy zjeść lody i inne przekąski. Wodny plac zabaw w Turku prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. A teraz przypomnienie o jutrzejszym spektaklu. We wtorek o 18 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D zostanie wystawione przedstawienie Dziób w dziób na podstawie scenariusza Maliny Prześlugi w reżyserii Jarosława Sparażyńskiego. Zachęcamy, by obejrzeć tę sztukę w wykonaniu młodych konińskich aktorów. Wstyd zamyka nam usta, ale przemilczane sprawy zawsze wracają. To będzie temat przewodni kolejnego spotkania dyskusyjnego klubu książki dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Już jutro zmierzymy się tam z powieścią Wstyd autorstwa Roberta Małeckiego. W ten sposób wkroczymy w duszny, mroczny i pełen napięcia świat Śmierszyna, stworzony przez Małeckiego w jego thrillerze. To idealny pretekst do rozmowy o trudnych wyborach, rodzinnych tajemnicach i emocjach, które zostają w człowieku na lata. Spotkanie skierowane jest do osób, które lubią czytać, chcą porozmawiać o książkach w luźnej atmosferze lub po prostu szukają ciekawego sposobu na wtorkowe popołudnie. Nie trzeba być żadnym ekspertem. Zapraszamy 23 czerwca o godzinie 17 do Konińskiej Biblioteki przy ulicy Dworcowej. Ale to nie wszystko, co dzieje się w naszej książnicy, bowiem w czwartek odbędzie się tam spotkanie warsztatowo-literackie stworzone z myślą o dojrzałych miłośnikach słowa pisanego. Czytanie to jedna z najpiękniejszych podróży, w jakie możemy wyruszyć bez wychodzenia z domu. Bibliotekarze chcą nam pokazać, jak czerpać z niej jeszcze większą radość, dbać o wzrok, a także jak zarazić tą pasją najmłodsze pokolenie. Poznamy ćwiczenia poprawiające akomodację oka oraz podstawy szybkiego czytania. Dowiemy się, jak czytać dzieciom i wnukom w sposób ciekawy. Będzie też o literackich nowościach. A to wszystko 25 czerwca o 13 w Bibliotece Publicznej. Na to spotkanie obowiązują zapisy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał niedawno ustawę wprowadzającą obowiązek znakowania i rejestracji psów oraz kotów w ogólnopolskim rejestrze. Docelowo ma on objąć około 8 milionów psów i 6 milionów kotów. Wielkopolska Izba Rolnicza już teraz przygotowuje do tego farmerów. Nie ma miesiąca, byśmy na antenie Konin FM nie informowali o wałęsających się w powiecie czworonogach. Niedawno policjanci z komisariatu w Kleczewie wydali komunikat, w którym zwrócili uwagę, że nawet najbardziej łagodny pies pozostawiony na wsi bez opieki może stworzyć ogromne zagrożenie, choćby doprowadzając do kolizji drogowej czy co gorsza wypadku, w którym ranni zostaną ludzie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji psów i kotów mających właściciela. Obowiązek nie obejmie natomiast kotów wolno żyjących, bytujących na terenach gospodarstw rolnych. Mowa tu o tak zwanych kocich przybłędach, które żyją na naszym terenie dziko i nie są przez nas dokarmiane. Zgodnie z założeniami ustawy maksymalna opłata wyniesie około 50 zł za oznakowanie mikroczipem i tyle samo za rejestrację w systemie. Jednocześnie gminy będą mogły wprowadzać programy dofinansowywania dla mieszkańców. Osoby, które nie dopełnią tego nowego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Kontrole będą mogły prowadzić m.in. inspekcja weterynaryjna, policja, a także straże gminne i miejskie, ale spokojnie, ustawa zacznie realnie obowiązywać dopiero za 2 lata. Burmistrz Sumpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zapraszają na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe, będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarenki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy, czyli w nadchodzącą sobotę na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet, Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz Druhowie OSP. Tymczasem przypominamy, że wraz z wakacjami ruszy dwumiesięczny festiwal Basilica Sonans, któremu jak co roku patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany już w najbliższą niedzielę, 28 o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgolkownacka. To na dobry początek, a potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. Zapraszamy na cotygodniowe koncerty aż do końca sierpnia.
2: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki to kategorie, w których po wakacjach zostaną wręczone statuetki Złotego Konia, nagrody gospodarczej prezydenta miasta. Kapituła spośród 25 nadesłanych zgłoszeń nominowała 9 lokalnych firm.
3: Ten konkurs rzeczywiście budzi emocje wśród mieszkańców, wśród firm naszego miasta. Mamy 29 edycję w tym roku konkursu o statuetkę Złotego Konia. W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki. Nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0.
1: Widać też dużo takich ruchów, Wydział Współpracy z Biznesem na przykład, jak różne festyny, na których mogą te firmy się pokazać, mogą zapoznać mieszkańców ze swoją ofertą. Jest duże takie, widać, przekonywanie mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z usług naszych konińskich lokalnych firm.
3: Tak, to jest widoczne. Zresztą nasi przedsiębiorcy starają się być aktywni, aby pokazywać się. Zresztą chociażby ten program związany z kartą mieszkańca pokazuje, że zabiegają o to przedsiębiorcy konińscy, aby w programie być, tak, aby przyciągać do siebie, do swoich usług, czy też produktów, które oferują nowych klientów, a karta mieszkańca między innymi temu służy. Widzimy zakładanie biznesu przez osoby, które odchodzą z przemysłu, bo przecież temu, aby łagodzić skutki transformacji gospodarczej, służy między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przeznacza środki na to, aby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby zatrudniać przez konińskich przedsiębiorców te osoby, które odchodzą od przemysłu paliwowo-energetycznego, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Zaczyna coś się dziać, liczę na to, że za kilka lat będzie jeszcze lepiej.
1: Tłumaczy prezydent Konina Piotr Korytkowski. Dodajmy, że program Droga do Zatrudnienia po węglu zostanie wkrótce rozszerzony na wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, nie tylko tak jak teraz na osoby związane z grupą ZEPAK, a to kto dostanie statuetkę Złotego Konia okaże się we wrześniu podczas corocznej gali konińskiego biznesu. Trwa 10. edycja konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. To okazja, aby docenić szkoły i nauczycieli, którzy każdego dnia inspirują, wspierają i zmieniają edukację w naszym województwie. Nabór wniosków trwa do 15 września. Kto może zgłaszać kandydatów? Do tytułu Wielkopolskiej Szkoły Roku może to zrobić dyrektor szkoły, organ prowadzący, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, związki zawodowe albo organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji. Podobnie, jeśli chodzi o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Dyrektor szkoły lub placówki, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, organ prowadzący, placówki doskonalenia nauczycieli i związki zawodowe działające w oświecie. Szczególnie zwracamy tu uwagę na moc samorządów uczniowskich i rad rodziców. Kandydatury, które wypłyną od tych środowisk, chyba najbardziej pokazują, jak wielu wyjątkowych nauczycieli i szkół mamy w Wielkopolsce. Przez poprzednie edycje nagrodzono łącznie 153 placówki i 145 belfrów, wśród nich Joannę Gadomską z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w podkonińskim Rzychlinie czy Anetę Kurzawę z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. To liczby, za którymi kryją się setki historii o pasji, zaangażowaniu i codziennej pracy wykonywanej często bez rozgłosu, ale z ogromnym znaczeniem dla uczniów i lokalnych społeczności. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu i to właśnie pod adresem umww.pl należy szukać formularzy zgłoszeniowych. do końca października zostanie wzmocniona nawierzchnia jezdni na fragmencie drogi wojewódzkiej nr 263 w powiecie kolskim. Mowa tu dokładnie o ulicy Dąbskiej w Kłodawie. Wyremontowany zostanie także chodnik, regulacje przejdzie odwodnienie i pojawi się nowe oznakowanie. Ma to poprawić bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Koszt to ponad 600 tysięcy, tymczasem aż 14,5 miliona złotych. Ma wynieść zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury drogowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem LED wraz z robotami towarzyszącymi, małą architekturą i terenami zielonymi w ramach rewitalizacji przestrzeni wokół zbiornika wodnego Przykona w powiecie tureckim. Powstanie tam około 3 800 metrów ścieżki pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenów wokół zbiornika wodnego Przykona, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz stworzenia nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni do rekreacji, aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców. Tymczasem zaglądamy na północ Konina. Gotują, pieką i karmią obficie podczas lokalnych festynów. Na osiedlu Gosławice powstało koło gospodyń i gospodarzy miejskich.
4: Namawiać nie trzeba było.
5: Nie trzeba było, byśmy bardzo chętne. Chcemy coś, żeby zaczęło się dziać w naszym mieście. No i taka inicjatywa spodobała nam się.
6: No i jakie plany? Kolejne jakieś imprezy, gdzie będzie można zobaczyć wasze
7: spróbowanie? Bardzo.
6: Było potrzebne takie koło w naszym mieście, w Koninie?
7: Myślimy, że tak.
5: Może jakoś zjednoczymy też to społeczeństwo troszkę. No i jak jeszcze tylko będzie praca. Ja też mam bardzo dużo gości, jak każdy ma pracę, dzieci, ale gdzieś takie nawet dla siebie taką chwilę oddechu trzeba też znaleźć.
6: Ile już osób jest w kole?
5: No będzie 10 osób.
1: Koło gospodyń i gospodarzy miejskich działa przy Stowarzyszeniu Naszego Sławice. Cały czas można do tej kulinarnej grupy dołączyć. Uwaga, właściciele gruntów leśnych w obszarze gminy Przykona w powiecie tureckim. Prowadzone są prace taksacyjne związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Po sporządzeniu projektu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy. I zmieniamy temat. Zaglądamy do placówek edukacyjnych. Tam mimo dobiegającego końca roku szkolnego kontynuowane są prelekcje Konińskiego Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi.
8: Jak sobie scrollujecie TikToka, przyglądacie Instagrama i tak dalej, to być może spotkaliście taki argument, że dobra, ale zmiany klimatu to zawsze były. No były, tylko jak sobie spojrzymy teraz na taki wykres, on pokazuje, jak zmieniała się średnia temperatura powietrza na Ziemi przez ostatnie 10 tysięcy lat. Widzimy, że od 8 tysięcy lat przed naszą erą do XIX wieku naszej ery, czyli właśnie do czasu rewolucji przemysłowej, średnia temperatura powietrza na Ziemi obniżyła się o 0,5 stopnia w wyniku właśnie tych naturalnych procesów. Przychodzi człowiek z rewolucją przemysłową i w nieco ponad 100 lat podwyższa tę temperaturę o 1 stopień. Więc problemem nie są same zmiany klimatu, tylko tempo tych zmian, do których planeta nie jest w stanie się dostosować. Zresztą widzimy po tym wykresie, że ten strzał 1 stopień przez nieco ponad 100 lat jest pewnym odstępstwem od tego wykresu, po którym jak widzimy tak naprawdę w wyniku tych naturalnych procesów trend był spadkowy, my się powinniśmy teraz ochładzać. Więc jest, no on dobrze pokazuje ten wykres, że 10 tysięcy lat 0,5 stopnia ochłodzenia, 100 lat 1 stopień ocieplenia.
1: A to był radny miasta Konina i twórca Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi Piotr Czerniejewski. Przez całe zbliżające się wakacje będziemy opowiadać na antenie naszego radia o 46 projektach, które we wrześniu zobaczymy na listach do głosowania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
9: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
1: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. To efekt kontrowersji wywołanych przez Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Placówka wielokrotnie nadużywała budżetu obywatelskiego do realizacji własnych inwestycji. W ostatniej edycji organizowano nawet wycieczki uczniów do lokali wyborczych. W efekcie Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane na wrzesień głosowanie 46 z nich.
9: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
1: Głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Wody Polskie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, przeciwdziałania skutkom suszy oraz edukacji społecznej.
4: Wspólne działania obejmą ochronę zasobów wodnych, przeciwdziałanie skutkom suszy, wymianę doświadczeń oraz edukację społeczną. To kolejny krok w budowaniu odporności środowiska na zmiany klimatu.
10: Łączymy nasze kompetencje, łączymy nasz potencjał, wymieniamy się informacjami, razem z innymi partnerami. To jest dobre działanie, które powinno być przykładem dla innych regionów Polski.
1: Mówili Michał Wierzbicki, dyrektor RZGW oraz Wiesław Krzewina, dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Nie zmieniamy temat, już jutro zapraszamy na zakończenie sezonu tanecznego i wokalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie w powiecie konińskim. Będzie można zobaczyć efekty całorocznych starań zdolnej młodzieży. Zaśpiewają wokaliści studia piosenki estradowej Hits, a zatańczą artyści z zespołu tanecznej Passi. To we wtorek o godzinie 17 w wilczyńskim Goku. W Ślesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa, ale w wieku od 50 do 74 lat. 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Ten projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Szczegóły są na stronie internetowej miasta i gminy Ślesin. Tymczasem już w nadchodzący weekend, w sobotę w Lipicach w gminie Grodziec odbędzie się powitanie lata. Najpierw w godzinach od 15 do 20 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipice przewidziano wspólną zabawę dla dzieci. Będą zjeżdżalnie, dmuchane atrakcje, wata cukrowa, lody, kiełbaski, karkówka i ciasto, a potem od 20 do 2 w nocy impreza dla dorosłych. Zagra DJ Blask. Będzie dużo tańca, śmiechu i zabawy, wstęp jest wolny. Organizatorami są OSP Lipice oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a partnerem Urząd Gminy Grodziec. Także 27 czerwca, ale o 14 rozpoczniemy wakacje razem z gminą Kawęczyn w powiecie tureckim. Odbędzie się tam wyjątkowy festyn rodzinny na placu przy urzędzie gminy. Będzie wspólna walka z torem przeszkód i medal dla każdego małego i dużego wojownika.
11: Konin FM 104.1.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,99.

0: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: W podkonińskiej gminie Stare Miasto odnotowywane są przypadki nielegalnego pozostawiania skoszonej trawy, liści, gałęzi oraz innych bioodpadów na terenach publicznych. Takie działania są niedopuszczalne i negatywnie wpływają na estetykę oraz porządek wspólnej przestrzeni. Alarmują urzędnicy i przypominają o zapisach regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Z lokalnych przepisów jasno wynika, że bioodpady należy zagospodarowywać na terenie nieruchomości, na której zostały one wytworzone. Mieszkańcy mogą przetrzymywać je w przydomowych kompostownikach, korzystając jednocześnie z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,50 miesięcznie od osoby. Bioodpady można również przekazywać do odbiorów przeznaczonych do tego brązowych workach, wystawiając je przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru śmieci. Staromiejscy urzędnicy apelują do mieszkańców o niewyrzucanie bioodpadów na tereny publiczne. Wspólna dbałość o czystość i estetykę gminy pozwala zachować porządek oraz chronić środowisko naturalne. Ten apel warto zastosować w każdej gminie w Wielkopolsce Wschodniej. Mimo umów na wywóz odpadów i pomimo istnienia PSZOK-ów, wciąż można zauważyć śmieci w lasach, na łąkach czy w przydrożnych rowach. Miasto chce uruchomić zaoczne liceum dla dorosłych. Ogólniak miałby działać w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego na Glince. Utworzenie takiego LO umożliwi kontynuowanie nauki w cyklu czteroletnim absolwentom 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, począwszy od klasy drugiej. Ponadto uzupełni ono ofertę edukacyjną w prawobrzeżnej części Konina, a także zwiększy konkurencyjność tej szkoły w stosunku do szkół niepublicznych funkcjonujących na naszym rynku edukacyjnym. Absolwent po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Budowlance uzyska wykształcenie średnie, dzięki czemu będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w szkole policealnej. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. To krok w kierunku dostosowania się do zmian na rynku pracy. Dziś trzeba być elastycznym. Jeden wyuczony zawód nie wystarczy. W dobie przemian gospodarczych zachodzących na wolnym rynku często okazuje się, że ktoś, kto przez lata pracował zgodnie z fachem wyuczonym w szkole zawodowej, teraz musi się przekwalifikować i dostosować do nowego pracodawcy, który niejednokrotnie wymaga wykształcenia średniego. Wielkie pomiary w Malanowie. Na terenie całej gminy ruszyły prace geodezyjne związane z aktualizacją bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacje muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów. Takie zadanie zleciło Starostwo Powiatowe w Turku. Polega to na weryfikacji i pomiarze budynków, w tym oględzin, wykonaniu zdjęć, inwentaryzacji obiektów nieprawidłowo ujawnionych na mapie ewidencyjnej, aktualizacji gruntów pod budynkami i weryfikacji punktów adresowych. Pracy jest bardzo dużo. Geodeci na terenie gminy Malanów będą obecni do końca roku. Samorząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie im dostępu do nieruchomości w celu dokonania niezbędnych pomiarów. Te prace realizowane są na podstawie ustawy i służą wyłącznie aktualizacji państwowych rejestrów geodezyjnych, zapewnia Starostwo Powiatowe w Turku. I zmieniamy temat. Nadleśnictwo Koło skupuje prywatne lasy i grunty dobre do zalesienia, czytamy w komunikacie na stronach podkonińskiej gminy. Kramsk. Do 2050 roku lesistość Polski ma zwiększyć się do 33%. Tym samym zwiększone zostanie bezpieczeństwo klimatyczne kraju. Taka strategia realizowana jest na obszarach wszystkich nadleśnictw w Wielkopolsce w oparciu o założenia opracowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakończono realizację ważnej inwestycji drogowej w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. W miejscowości Marianów Kolonia oddano do użytku nową drogę, która będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i obsłudze terenów inwestycyjnych, zauważa wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Wartość inwestycji wyniosła 1 167 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wybudowano nową trasę, która połączyła Krajową 83 z gminną drogą oraz zapewniła dostęp do powstającej w tej części powiatu tureckiego strefy inwestycyjnej. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania, usprawni dojazd służb ratunkowych oraz zwiększy dostępność komunikacyjną gminy. To kolejny krok wspierający rozwój gospodarczy i tworzenie atrakcyjnych warunków dla nowych firm w Wielkopolsce. A teraz zaglądamy kawałek dalej do Uniejowa, niegdyś w województwie konińskim. Tamtejsze termy zachęcają do korzystania z nowej letniej przestrzeni. Dla amatorów wodnych atrakcji powstał zespół nowych zjeżdżalni. Każda to osobna przygoda, a wśród nich spiralne tornado, wyścigowe duo Adrenalina Max i Family Fun. Jest też ogród wodny i mnóstwo innych atrakcji. Ze wszystkimi można zapoznać się m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim, która zachęca swoich mieszkańców do wizyty w Uniejowie. Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Fani będą go mogli usłyszeć także w konińskim Oskardzie. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco szerzej, w przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Po premierze albumu w maju zapełniła warszawski klub Stodoła, a po sezonie letnich plenerowych występów ruszy w klubową trasę, na której znajdzie się także Konin. Na koncert zapraszamy 17 października o 19 do Domu Kultury Oskard. A co w najbliższy weekend? W powiecie kolskim mieszkańcy Grzegorzewa spotkają się podczas wydarzenia pod nazwą Sołectwo z historią. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy na nowo korzenie naszego regionu. W programie pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, rekonstrukcja życia codziennego dawnych mieszkańców i zwyczaje mieszczańskie Grzegorzew. Wydarzenie ma charakter otwarty. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Aktywizacja i Integracja Międzypokoleniowa na terenie gminy Grzegorzew i odbędzie się w sobotę 27 czerwca od godziny 12 na stadionie. 2 969 000 będzie kosztować termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakres prac obejmie także wymianę źródeł ciepła. Tymczasem Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego zaprasza na warsztaty edukacji ekologicznej poprzez nurkowanie w jeziorze. Będzie to podwodny spacer ramienicowy 19 lipca o 10. Początek na terenie kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie. Przewidziano prelekcję edukacyjną przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, instruktaż bezpiecznego nurkowania, nurkowanie edukacyjne w jeziorze Powickim i upominek dla każdego uczestnika. Zgłoszenia mailowo lub przez Facebooka Powickiego Parku Krajobrazowego. Z kolei w najbliższą niedzielę 28 w Kole o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpią triolki z zespołem Trio Trąbkowe oraz zespół Kroks, czyli młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole i ze Stowarzyszenia Kolska Trójka, a to w ramach koncertu zatytułowanego Kolskie Brzmienia. Po wakacjach czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 28 małych projektów i 18 dużych. Oto 6 z nich. Bezpieczny Grójec to ścieżki piesze, rowerowe i oświetlenie. Rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo na osiedlu. Rowerem składki prosto na Starówkę. Przedłużenie trasy aż do Placu Wolności. Chodzi m.in. o ulicę Wojska Polskiego na Pociejewie i Most Toruński. Idź, jedź bezpiecznie. To kolejny projekt dotyczący usuwania bariery i wprowadzenia logicznych połączeń między istniejącymi odcinkami dróg rowerowych w mieście. Zgłoszono też połączenie drogi rowerowej na ulicy Leśnej ze skrzyżowaniem ulic Paderewskiego Przemysłowa. Kolejny duży projekt to park w Gosławicach, który miałby nosić imię Andrzeja Łaskarza. Jest też pomysł stworzenia linowego placu zabaw dla dzieci na 5. osiedlu Motylarnia. Pod adresem www.kbo.konin.pl można już zapoznać się z bardzo dokładnymi opisami wszystkich 46 projektów. Zachęcamy, by na spokojnie przeczytać te opisy, a potem po wakacjach przystąpić do głosowania.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Szereg inwestycji technicznych za 53 miliony z Krajowego Planu Odbudowy przeprowadzono w tym roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w szpitalu w Poznaniu, w którym leczy się wielu Koninian, Turkowian, mieszkańców Koła, Kalisza, Wrześni, Gniezna czy Słupcy. Nie tylko wzrasta jakość opieki od tej strony fizycznej, pacjenci mogą bowiem teraz liczyć także na wsparcie psychologiczne.
4: Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza już od lipca na grupę wsparcia dla pacjentów chorych onkologicznie lub na początku leczenia, na początku diagnostyki. W ramach takiej grupy wsparcia mamy okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami, ale też będziemy pracować nad lękiem, nad różnymi trudnościami, które się pojawiają w trakcie takiego leczenia i różnymi emocjami, które mogą nam przeszkadzać w leczeniu. Nie będziemy zajmować się tylko lękiem, także różnymi zasobami, silnymi stronami, żeby wzmocnić pacjentów w tym trudnym czasie. I już od lipca zaczynamy, więc serdecznie zapraszam.
3: Mówił psycholog Marcin Kiedrowski. Pacjenci Wielkopolskiego Centrum Onkologii mogą się już zapisywać. Zaglądamy teraz do Strzałkowa. Trwa tam modernizacja Orlika. Na obiekcie pojawiła się już nowa nawierzchnia trawiasta, a to dopiero część prowadzonych prac. W ramach remontu realizowane są również czyszczenie, mycie i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie nowego natrysku poliuretanowego. A to nie są tanie prace. W przypadku Strzałkowa odnowienie kompleksu boisk kosztuje prawie 761 tysięcy. Połowę środków przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowane w okolicy 2012 roku Orliki praktycznie w każdej wielkopolskiej gminie wymagają już prac remontowych. Wszystkie słupeckie przedszkola zostaną objęte projektem za ponad 800 tysięcy złotych dofinansowanym przez Unię Europejską. Jego celem będzie podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie miasta. Ma się to przyczynić do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktycznej, dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizacji zajęć, do poprawy warunków ich prowadzenia. Projekt ruszy zaraz po wakacjach i potrwa do końca sierpnia 2028 roku. Kolejny temat. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza farmerów, producentów, ogrodników oraz mieszkańców regionu na targi rolnicze w Kościelcu w powiecie kolskim. To jedno z największych wydarzeń branżowych na terenie województwa, które każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. Na uczestników czeka bogata ekspozycja nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji rolnej, roślin rabatowych, akcesoriów do domu i ogrodu oraz produktów oferowanych przez lokalnych producentów. Swoją ofertę zaprezentują również instytucje wspierające rozwój rolnictwa. Zapraszamy do Kościelca na plac przy ulicy Długiej już w najbliższą niedzielę 28 czerwca w godzinach od 9 do 16. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie ze Stanisławem Jareckim. Promocja książki będącej autobiografią społeczną i zawodową odbędzie się już jutro. To powieść człowieka, dla którego w czasach, gdy wiele rzeczy zwyczajnie się chwiało, busolą pozostawały uczciwość, pracowitość, patriotyzm i nieustanna ciekawość świata. Książka powstała ze wspomnień, notatek, rodzinnych opowieści i z dużego zasobu fotografii. Dopiero teraz znalazłem w sobie odwagę, by opowiedzieć swoją historię. historię, pisze autor we wstępie swojej autobiografii. Stanisław Jarecki to inżynier, menadżer i samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetyczno-górniczym oraz administracji lokalnej. Urodził się i wychowywał w otoczeniu wielkopolskich lasów, co ukształtowało jego charakter i szacunek do natury, swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową. Związał z koninem, jest absolwentem Technikum Górniczego oraz Politechniki Poznańskiej. Przez ponad 3 dekady był związany z kopalnią węgla brunatnego Konin, gdzie przeszedł pełną ścieżkę kariery zawodowej od fizycznej pracy i stanowiska automatyka poprzez funkcje kierownicze, aż po stanowisko członka zarządu oraz dyrektora do spraw rozwoju i inwestycji. Nadzorował m.in. budowę odkrywek Jóźwin 2B i Drzewce. W późniejszych latach z sukcesem angażował się w pracę na rzecz samorządu i rozwoju lokalnego biznesu. Pełnił funkcję zastępcy wójta gminy Staremiasto, kierował Wydziałem Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Koninie i był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spotkanie ze Stanisławem Jareckim poprowadzi Mirosław Jurgielewicz. Zapraszamy już w środę o godzinie 17 do Biblioteki Przydworcowej. W Centrum Kultury i Sztuki ruszyły zapisy na międzypokoleniowe warsztaty Tradycja w nowoczesnym wydaniu, podczas których poznamy bogactwo wielkopolskiego haftu sznuckowego oraz odkryjemy jego współczesne zastosowania. Spotkanie będzie okazją do twórczego połączenia tradycji z nowoczesnością i stworzenia własnych, niepowtarzalnych projektów. Warsztaty mają charakter międzypokoleniowy, co oznacza, że Koniński Cechis zachęca do nich dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas warsztatów na torbach jeansowych stworzymy dekoracje inspirowane haftem snutkowym, wpisując się tym samym w ideę ekologicznego i świadomego projektowania. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały: torby jeansowe, szablony wzorów snutkowych, farby do tkanin, pędzle, gąbki oraz stanowiska pracy. Zajęcia poprowadzi Beata Woźniak, koninianka, pasjonatka rękodzieła i dawania drugiego życia starym przedmiotom. Artystka stawia na ekologię od 20 lat, tworzy unikatowe prace, a od 8 prowadzi swoją pracownię na Konińskiej Starówce pod siedzibą naszego radia niedaleko Placu Zamkowego. Warsztaty odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Okulnej na 5 osiedlu 6 sierpnia w godzinach od 16 do 19. Minimalny wiek uczestnika to 8 lat. Konińska Biblioteka Publiczna dołączyła do ogólnopolskiej akcji Książka na Świętego Jana. Zaplanowano działania w czytelni głównej, w filiach, w plenerze, szpitalu, noclegowni oraz w Domu Pomocy Społecznej. Już teraz, do 30 czerwca, w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych można doświadczyć wystawy. Czytać można także uszami, pokazującej magię audiobooków i literatury słuchanej. Jutro książka niespodzianka na Świętego Jana. Książki wyruszą z wypożyczalni głównej i pobliskiego skweru prosto do mieszkańców Konina i okolic. Także 24 czerwca książka na wakacje, czyli spotkanie z małymi pacjentami oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej konińskiego szpitala. W piątek odbędzie się spotkanie poświęcone poezji Czesława Miłosza w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Glinka. Również 26 czerwca przewidziano piknik z książką na Świętego Jana. Będzie to czytelnicze spotkanie przed filią 7 przy ulicy Sosnowej z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w programie Fraszki Jana Kochanowskiego, quizy i zagadki literackie. Oprócz tego w piątek o 17 w wypożyczalni głównej przy ulicy Dworcowej wykład profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktora habilitowanego Błażeja Osowskiego, Gwara jako skarbiec lokalnej pamięci. W sobotę od 14 dwugodzinne międzypokoleniowe warsztaty w filii Starówka. Na spotkanie Noc Świętojańska i Zioła w literaturze trzeba się wcześniej zapisać. Cała ta akcja przypomina, że literatura może być wszędzie, nawet pod drzewem czy na skwerze. Wystarczy otworzyć książkę albo pozwolić, żeby książka sama wyszła nam naprzeciw. W Tuliszkowie remontowany będzie staw. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na modernizację zbiorników wodnych wraz z przebudową urządzeń na terenie parku. Urzędnicy czekają na oferty do 3 lipca. I zmieniamy temat. Lubisz sport, rywalizację i wakacyjny klimat nad wodą? Już 4 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na otwarty turniej siatkówki plażowej u Puchar Prezydenta Konina. To okazja, by aktywnie spędzić czas, sprawdzić swoje umiejętności na piasku i rozpocząć wakacje w sportowym stylu. Turniej rozegrany zostanie w formule par mieszanych, a na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in. pobyt w domkach Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice oraz nagrody od kulinarnego partnera wydarzenia. Mecze na plaży nad Jeziorem Pątnowskim w Kosławicach rozpoczną się 4 o godzinie 9 rano. Wydarzenie odbędzie się w ramach miejskiej akcji Włącz się w sport, promującej aktywny styl życia i ruch na świeżym powietrzu. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej MOSiR-u. We wrześniu czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na długiej liście zobaczymy 28 małych projektów i 18 dużych. Powiedzmy o kolejnych 6. Bezpieczny i spełniający kryteria dostępności wjazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Pętla pieszo-rowerowa Zatorza. Ten projekt zakłada przebudowę chodnika przy drodze na ulicy Szymanowskiego, łączącego dwie drogi główne od ulicy Kleczewskiej do Paderewskiego. Droga i parking na Przemysłowej przy Konińskim Centrum Kultury. Projekt zakłada

0: i potem po wakacjach przystąpić do głosowania.
1: Kunin FM. Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Stowarzyszenie Retro Trans stara się w Ministerstwie Infrastruktury o bezpośrednie połączenie Słupcy, Konina i Koła z Trójmiastem oraz z Dolnym Śląskiem.
3: A dokładnie między Kudową Zdrój i Szklarską Porębą. Walczymy o to, aby pociągi na relacji Gdynia, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, chociaż jedna para pociągów, przejeżdżała przez Konin, a mianowicie od stacji Inowrocław, jadąc drogą tutaj na południe, czyli magistralą węglową i wjeżdżając na tory tutaj w Babiaku i dalej kierując się przez Poznań, Wrocław, do stolic turystycznych Dolnego Śląska. Dlaczego nam na tym zależy? Ponieważ wiemy, że dużo osób pyta o te połączenia. Dużo osób tak samo w wieku emerytalnym nie ma jak dojechać bezpośrednio w kierunku uzdrowisk sanatoryjnych, które są na Pomorzu, jak i również w okolicach Szklarskiej Poręby i Kudowy Zdroju. Tak samo duża ilość studentów studiuje w Toruniu, Bydgoszczy, jak i również we Wrocławiu. Na chwilę obecną mamy tylko jedno połączenie bezpośrednie z Wrocławiem i jest to pociąg popołudniowy kategorii E i C, który no stosunkowo jest pociągiem drogim. A więc my tutaj walczymy o pociąg kategorii Intercity, no który by był alternatywą tańszą niż E i C, a jednocześnie byłby alternatywą dla drogi krajowej numer 25, która prowadzi z Wrocławia przez Bydgoszcz na Pomorze.
0: Co Ministerstwo Infrastruktury musiałoby zrobić, żeby ten pomysł spełnić?
3: Musiałoby uruchomić pociąg i liczymy na to, że od grudniowej zmiany rozkładu jazdy tego roku jest taka szansa. Wiemy, że dużo pociągów jeździ trasą okrężną i tutaj mogę podać przykład pociągu Zielona Góra Warszawa Lubuszanin, który od Poznania do Kutna jeździ trasą okrężną, czyli przez Gniezno, Inowrocław, Babiak, a później w Barłogach wjeżdża na trasę w kierunku Warszawy, więc tą samą trasą mógłby jechać pociąg z Poznania w stronę Inowrocławia przez Wrześnie, Konin, Koło i tutaj Babiak, Piotrków, Kujawski. My dostaliśmy już odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że jest to trasa okrężna, oni się nad tym zastanowią, natomiast jeden z argumentów ich, że jest to trasa na pewno, która jest dłuższa niż standardowo Poznań i Inowrocław przez Gniezno. No natomiast wiemy, że tak jak tutaj wspomniałem o Lubuszaninie, wiemy, że takie połączenia istnieją trasą dłuższą, które mają zapewnić bezpośrednie połączenia danych miejscowości z dużymi aglomeracjami, prawda? I to jest właśnie to, o co chcemy walczyć tutaj dla naszych mieszkańców. No dlatego, że nie ukrywamy, połączenia bezpośrednie są bardziej przyjazne dla podróżnych, a poza tym czas podróży z Konina do Trójmiasta bez przesiadki skróciłby się o około 1 godziny. Zamiast 4,5 godzin pociąg jechałby 3,5 godziny z Konina.
0: Tłumaczy Marcin Zacharek. Petycję można znaleźć na Facebooku Stowarzyszenia Retro Trans. Organizacja chce zebrać jak najwięcej podpisów, by przekonać ministerstwo do tego pomysłu. Przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej w Słupcy powstanie magiczny ogród zmysłów. Miejsce, które połączy naturę, edukację, terapię i odpoczynek. Dzięki wykorzystaniu terenu przylegającego do istniejącego placu zabaw przy SOSW, niezagospodarowana dziś przestrzeń zmieni się w dostępny dla wszystkich ogród sensoryczny pełen roślin, ścieżek edukacyjnych i przyjaznych zapylaczom nasadzeń. Wartość przedsięwzięcia wynosi 152 tysiące złotych, w tym środki z samorządu województwa wielkopolskiego. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w Wielkopolsce trwa program Mikroretencja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zachęca mieszkańców regionu do składania wniosków. Program wspiera zatrzymanie deszczówki przy domach jednorodzinnych, pomaga chronić wodę, ograniczać skutki suszy i zmniejszać ryzyko podtopień. Pamiętajmy, że w przypadku wejścia w życie w danej gminie, na przykład w Koninie, opłat za tak zwaną deszczówkę, ci, którzy takie systemy posiadają, będą z tego rodzaju daniny zwolnieni. Warto więc pomyśleć już teraz nad tego typu inwestycją. W Koninie powstają mieszkania komunalne. Nowy blok w stylu kamienicy oddano do użytku między ulicami Wodną i Grunwaldzką. To właśnie w tym obiekcie po raz pierwszy zastosowano program premiujący studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jutro radni będą głosować nad uchwałą, która przewiduje rozszerzenie tej inicjatywy na każdy kolejny taki obiekt, który powstanie w mieście, bo pilotaż programu zadziałał.
4: W kwietniu składałam dokumenty i mamy czerwiec, a już to wszystko jest. Szok, że tak szybko rzeczywiście. Trzeba przyznać.
0: A czy gdyby nie ten program, to myślałaby pani na przykład o wyjeździe z Konina?
4: No ja już tutaj wróciłam z Poznania. Wiadomo, że myślałam też. Nie wiem, co będzie za 2 lata, za 3 lata. No różnie to bywa w życiu. Na razie zostaje. Mi się to podoba. Uważam, że ta lokalizacja tych mieszkań też jest dosyć fajna. W centrum tego starego Konina, więc...

0: fajnie jest gdzie chodzić i tak dalej, są restauracje blisko, Błonia są.
1: Mieszkanie jest, a czego jeszcze brakuje do tego, żeby szczęśliwie żyć w Koninie?
0: Pracy jakiejś dobrej, to na pewno. Ogólnie perspektyw jakichkolwiek, no w Koninie niestety, przykro mi, ale no nie ma żadnych perspektyw tutaj dla młodych ludzi, to już w ogóle uważam.
1: Za jaką pracą młodzi ludzie się rozglądają?
0: Na pewno jakieś duże firmy, czy nawet korporacje też by się tutaj przydały, na pewno to by się rozwinęło, cała gospodarka.
2: Przy Wodnej dla młodych, ambitnych osób, takich jak pani Natalia, przeznaczono 10 mieszkań. Program będzie kontynuowany, zapowiada pomysłodawca, radny Piotr Czerniejewski.
3: Widzimy, że ten program się sprawdził i chcemy ten program rozszerzyć, aby on funkcjonował nie tylko tak jak w tym przypadku, ale przy każdym kolejnym budynku, jaki będzie powstawał, przy każdych kolejnych mieszkaniach komunalnych, jakie miasto będzie oddawało, ale też tych, które obecnie funkcjonują, gdzieś tam się będą na bieżąco zwalniać. I to się spotkało z pozytywnym odbiorem. Wydział Spraw Lokalowych przygotował projekt uchwały, który już teraz w środę będziemy głosować. Ten projekt uchwały zakłada, że studenci ostatniego roku, absolwenci do 30 roku życia, będą również premiowani w tych naborach 10 punktów dodatkowych, właśnie w przypadku już każdej kolejnej inwestycji mieszkaniowej w mieście, tej komunalnej oczywiście.
2: I co ważne, uchwała zakłada podwyższenie progów dochodowych, tak by z programu mogło skorzystać więcej młodych, ambitnych osób.
4: Tutaj rzeczywiście jest taka formuła, że TBS wybudował dla nas mieszkania komunalne, które są z naszej listy komunalnej miejskiej rozdzielane i chcemy tą formułę kontynuować i na pewno będą kolejne projekty realizowane. Myślę, że tutaj głównie te projekty będą realizowane na przydziałkach, gdzieś w tej starej części Konina, tutaj TBS i miasto ma jeszcze trochę nieruchomości. Ta mieszkaniówka bardzo mocno kwitnie w tej starej części Konina. Jest taki trend, żeby z północnych części na południe, bliżej autostrady się przedostać. Tu jest też wyniesienie, jest fajny widok na Dolinę Warty.
2: Mówi wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Na północy Konina przez tydzień nie będzie ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapowiedziało, że od 6 do 12 lipca nastąpi przerwa dla obiektów przy ulicy Gosławickiej od 4 do 46 oraz Gotyckiej 8 i 9, a także Stawa 5. Jest ona spowodowana pracami remontowymi w elektrowni Konin. Ten fragment miasta ma bezpośrednie wpięcie do ZEPAK-u. W przypadku pozostałej części osiedli, za wyjątkiem Łężyna, gdy w elektrowni są remonty, ciepłą wodę zapewnia nam spalarnia odpadów i od niedawna geotermia. I kolejny temat, motocross dla zwierzaków. Podczas zawodów na torze w Lubstowie koło Sąpolna będzie można wspomóc tamtejsze schronisko. Na stoisku będzie prowadzona zbiórka dla psów. Potrzebne są smycze, obroże, koce, środki na kleszcze, legowiska dobrej jakości, smaczki i naturalne gryziaki. Dla osób wspierających akcję będą przygotowane wyjątkowe gadżety, torby z fotografiami psów będących pod opieką schroniska w Sąpolnie. Pokażmy, że motocross to nie tylko sport i emocje, ale również wielkie serca. Zapraszamy 5 lipca do Lubstowa. A od 3 do 5 lipca czekają nas Dni Ślesina. Na miejskiej plaży wystąpią Łobuzy oraz Roxy. Od wczoraj trwa już nabór na państwowe studia w Koninie w Akademii Nauk Stosowanych w dni robocze w godzinach od 10 do 14. Czynny jest punkt rekrutacyjny, który służy wszelkimi wskazówkami, jak się do tego procesu zabrać. Wszelkie szczegóły można znaleźć w internecie na stronie ans.konin.pl. I zmieniamy temat. Prawie się udało. Dzięki waszemu wsparciu Fundacja Podaj Dalej zorganizuje kolonie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Zebrano już sporą część potrzeb kwoty.
5: Kochani, pięknie dziękujemy za pomoc, za wsparcie małych odkrywców, bo to jest niesamowita akcja, którą od 2015 roku organizujemy i w każde wakacje dzięki pomocy przyjaciół i osób zaprzyjaźnionych i firm możemy zapewnić wspaniałe wakacje dzieciakom z niepełnosprawnością. W tym roku dzięki wam na kolonie pojedzie między innymi i Paweł, i Oliver, nasi koszykarze, i Ola, i Boguś, którego znacie z naszych filmików. Pięknie za to dziękujemy. Brakuje już tylko 37 640 zł. Wierzę, że z waszą pomocą wszystko się uda i będziemy mogli w tym roku, w sierpniu, ugościć aż 70 dzieci z niepełnosprawnością z całej Polski. Dziękuję pięknie za pomoc w imieniu dzieciaków. Bądźcie z nami i wspaniałych wakacji.
2: Mówiła prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie Zuzanna Janaszek-Maciaszek. Przypomnijmy, że cały czas można wspierać także inne dzieła tej organizacji. To na przykład osada Janaszkowo nad jeziorem w Wąsoszach w gminie Ślesin. Fundacja troszczy się o swoich podopiecznych, nie pobierając za to opłat. Dzięki Podaj Dalej osoby z całej Polski, które po wypadku lub w wyniku choroby musiały zacząć poruszać się na wózku, uczą się samodzielności. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał stopę bezrobocia. W Wielkopolsce wynosi ona 3,7%, czyli o 0,1 mniej niż we wcześniejszym okresie. Teraz powiat turecki. W gminie Władysławów zakończyła się budowa sieci wodociągowej. W miejscowości Kuny w ramach inwestycji wybudowano 261 metrów rur. Nowa sieć umożliwi sprawne zaopatrzenie mieszkańców Kun w wodę, poprawiając komfort życia, bezpieczeństwo sanitarne oraz niezawodność dostaw. Prace rozpoczęły się w kwietniu i zakończyły kilka dni temu. Kosztowało to 85 tysięcy złotych. Tymczasem w gminie Olszówka w powiecie kolskim podpisano umowę na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny. Etap pierwszy obejmuje wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów oraz oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Wartość tych prac to 500 000. Drugi etap zakłada z kolei budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie chodników, dróg i placów z kostki, trawników, elementów małej architektury oraz systemu monitoringu za sumę 2,241 000. Gmina pozyskała na to środki z samorządu województwa wielkopolskiego. Przed nami wakacje, a zaraz po nich czeka nas głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 28 małych i 18 dużych projektów. Opowiedzmy o 6 kolejnych. Strefa wypoczynku i rekreacji nad Wartą, piknikowanie, plażowanie, opalanie i sportu uprawianie. Takie miejsce miałoby powstać koło amfiteatru. Przywróćmy życie w centrum. Nowoczesny deptak na ulicy Dworcowej to kolejna z inicjatyw mieszkańców Konina. Gym, baza dzika, pierwsza w Koninie profesjonalna siłownia zewnętrzna ze zmiennym obciążeniem, inna niż wszystkie poprzednie, bezpłatna dla każdego, miałaby stanąć na zatorzu koło basenu. Relaks na Starówce, czyli nowa przestrzeń na Placu Wolności. Na liście jest też renowacja placu zabaw w parku miejskim imienia Fryderyka Chopina oraz zielone serce Glinki, rewitalizacja skweru przy pomniku lotników pod adresem www.kbo.konin.pl. Można już zapoznać się z bardzo dokładnymi opisami wszystkich 46 projektów. Zachęcamy, aby na spokojnie przeczytać te opisy. No i zachęcamy też, by po wakacjach przystąpić do głosowania w KBO.
6: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
10: Przed nami ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans w Licheniu, który wystartuje już jutro, 28 czerwca. W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju.
11: Nazywam się Jacek Hyżny, jestem organistą Bazyliki Licheńskiej oraz dyrygentem chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater.
10: Można powiedzieć, że troszeczkę takim gospodarzem tego wydarzenia, które teraz będzie przez całe wakacje towarzyszyło przybywającym do Bazyliki pielgrzymom, turystom również, ponieważ będzie można posłuchać kolejny raz, tradycyjnie już, wspaniałych dźwięków tego wspaniałego instrumentu. Powiedzmy troszeczkę o tym wydarzeniu w ogóle. Skąd się wziął pomysł na to wydarzenie i kiedy można przede wszystkim posłuchać tych wspaniałych aranżacji?
11: No, nasz festiwal muzyki organowej Bazylika Sonans, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans, w najbliższą niedzielę inauguracja ósmej edycji festiwalu, więc lata szybko lecą. Pomysł już tam dawno gdzieś tam się rodził. W każdym bądź razie poprzedni kustosz, ksiądz Janusz Kumala, wraz z profesorem Andrzejem Chorosińskim, budowniczym jakby projektantem tego instrumentu licheńskich organów. Była inauguracja właśnie Licheńskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Bazylika Sonans i od tamtego czasu rok w rok przez lipiec, sierpień odbywają się w naszej bazylice fantastyczne koncerty różnych wykonawców z Polski oraz ze świata. Koncerty odbywają się o godzinie 14:00. W każdą niedzielę lipca i sierpnia. Może tak nie do końca, ponieważ inauguracja jest 28 czerwca. Tak więc od najbliższej niedzieli jest przewidzianych 10 koncertów w każdą niedzielę lipca i sierpnia.
10: Utwory, jakie będziemy mogli usłyszeć, to są kompozycje największych twórców. Jakie nazwiska, że tak powiem, możemy tutaj przytoczyć?
11: Zgadza się. Największe nazwiska twórców muzyki organowej, no przede wszystkim Jana Sebastiana Bacha, czy wielu, wielu innych. Każdy wykonawca prezentuje różnoraki program. Nie można też pominąć fantastycznych improwizacji niektórych wykonawców. Bywają też koncerty, które składają się całkowicie z improwizacji na różne tematy. Bardzo często tematy składają się z pieśni maryjnych albo z licheńskich pieśni maryjnych.
10: Ja jako totalny laik muzyczny chciałbym, widząc tę liczbę różnych organów w Bazylice Licheńskiej, jakoś tak zrozumieć ten instrument trochę, no bo on jest niezwykły, trzeba znajomości muzyki i techniki, żeby to pojąć, wystarczy spojrzeć, ale no właśnie dlaczego, może tak fachowym tutaj spojrzeniem, dlaczego to jest takie niezwykłe słuchać właśnie w tych aranżacji na tym wspaniałym instrumencie?
11: Dlatego, ponieważ instrument jest naprawdę wyjątkowy, a wyjątkowość bierze się między innymi z tego, że jest w wyjątkowym miejscu, czyli w Bazylice Licheńskiej w nawie głównej. Następny punkt, który jest bardzo ważny, instrument jest specyficzny dlatego, że składa się z 5 instrumentów, na które składa się jedna całość. Czyli w 5 miejscach bazyliki rozmieszczony jest instrument, który jest jakby, każdy można wykorzystać jako osobną część organów i można na każdej części osobno grać. Stoły gry są w 2 miejscach, tylko na górze, na chórach. Natomiast z dołu jest możliwość sterowania każdą częścią osobno i na tym przede wszystkim polega ta specyfika tego instrumentu, że mając do dyspozycji 5 części, można z nimi bardzo w różnoraki sposób korespondować. Dokładając jeszcze akustykę bazyliki i właśnie wnętrze i to wszystko, całą tą atmosferę, można stworzyć po prostu wielkie arcydzieła. Są przeogromne możliwości.
10: Czy ci mistrzowie, którzy przyjeżdżają tutaj grać na tym festiwalu, oni zderzając się z tym instrumentem, potrzebują, że tak powiem, go się nauczyć? Czy jednak to jest dla nich takie naturalne wręcz otworzenie możliwości?
11: Generalnie tacy wirtuozi organów, oni koncertują w przeróżnych miejscach w Polsce czy na świecie, spotykają się z podobnymi, gdzieś tam nie ma tego za dużo, ale z podobnymi instrumentami, aczkolwiek uważam, że jest to wyzwanie nawet dla tak zawodowych i profesjonalnych organistów, wykonawców. No trzeba po prostu, trzeba złapać tę akustykę, trzeba złapać kontakt z tym instrumentem, dlatego że stół gry jest w bardzo dalekiej odległości od tych instrumentów. Okej, pozytywy są najbliżej, czyli mamy organy, tutaj są po prawej i lewej stronie, ale reszta instrumentów jest tak naprawdę bardzo daleko, już nie mówiąc o organach południowych, które są na drugim końcu bazyliki, a stół gry jest za filarem.
10: Czyli troszeczkę tak jest, że ten dźwięk dochodzi do nas z jakimś opóźnieniem, jak gramy?
11: Tak jest. Dźwięk powstaje od razu z uderzeniem klawisza, ale z racji akustycznych, że jest to daleko i jest pogłos, on do nas dochodzi z lekkim opóźnieniem.
10: No to robi ogromne wrażenie, żeby na tak skomplikowanym sprzęcie umieć zagrać tak wspaniale, jak robią to mistrzowie, którzy tutaj już od 8 lat przyjeżdżają i których możemy podziwiać. A może powiedzmy, jacy właśnie w tym roku przyjadą, kogo będziemy mogli posłuchać?
11: Między innymi, wiadomo, standardowym tutaj wykonawcą jest projektant instrumentu, pan profesor Andrzej Chorosiński. Będzie też pan profesor Roman Perucki. Będzie też sporo organistów z różnych stron świata. Myślę, że będzie czego posłuchać.
10: Na pewno będzie czego posłuchać, a przy okazji taką zachętą może być to, że to nie jest biletowana impreza. Można po prostu przyjść i posłuchać tego wszystkiego.
11: Zgadza się. W każdą niedzielę czekamy na Państwa o godzinie 14, a w tą niedzielę jest wyjątkowy czas, wyjątkowy koncert, ponieważ inauguracja tego niezwykłego wydarzenia jest z chórem Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod moją dyrekcją. Wystąpi też fantastyczna solistka chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater, pani Anita Furgol-Kownacka, która jest artystką chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu. I jeszcze bym chciał dołożyć tylko tyle, że przy organach jako akompaniator wystąpi pan Paweł Opala i w drugiej części koncertu wystąpi jako solista. Także serdecznie Państwa zapraszam. To są świetni wykonawcy. Chór jest, uważam, bardzo dobrze przygotowany. Pan Paweł Opala, znakomity organista, kameralista oraz solista. Pani solistka, pani Anita, no to już mówiłem, że to jest po prostu osoba, która ma bardzo duży talent, przepiękny głos. Także zapraszam Państwa na tą ucztę muzyczną. Kto tylko może przybywać, dlatego że co roku obserwujemy tutaj sporo osób, którzy się na stałe wpisali w to wydarzenie i uważam, że co roku jest coraz więcej ludzi na tym wydarzeniu.
10: No tak, jestem pewien, że są osoby, które myślą, muzyka klasyczna, poważna to nie dla mnie, no ale właśnie gdzie lepiej spróbować, jak nie tutaj po sąsiedzku, gdzie nie trzeba wydawać ogromu na bilety, na jakieś filharmonie w dużych miastach. Warto przyjść i spróbować nawet właśnie, czy to jest jakaś muzyka, sztuka dla mnie, może właśnie do mnie tutaj w tym miejscu przemówi. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszam w imieniu kustosza, w imieniu profesora Andrzeja Chorosińskiego, w imieniu wszystkich wykonawców tego koncertu. Dziękuję.
7: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.
8: Konin FM.
12: Konin FM.
8: Naturalnie, lokalnie.
9: Zaprasza Dariusz Michalak.
7: Zagroda Borowo od lat jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie festiwalu w stronę tradycji. To właśnie tutaj historia, architektura i wiejski klimat tworzą wyjątkową przestrzeń do pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.
13: Jadwiga Bryl, jestem właścicielką agroturystyki Zagroda Borowo.
1: Jak festiwal w stronę tradycji, Centrum Kultury i Sztuki, to zawsze Zagroda Borowo, tak to kojarzymy w ostatnich latach. No właśnie dlaczego? Co takiego tutaj jest fascynującego, że to się zgrywa w pełni z tym ludowym charakterem tego festiwalu?
13: Ja do końca tego nie wiem. Wiem, co ja robię, żeby to miejsce miało duszę. Żeby tutaj ludzie chcieli przyjeżdżać i każdego dnia się o to staram, sadząc jakieś stare gatunki kwiatków, dbając o to, żeby były, no, żeby ogródki nie miały jakichś plastikowych sztachet. No, pamiętam po prostu, bierze się to stąd, że ja pamiętam wieś, której no, kultura, tradycja tutaj ma być kultywowana i do której chcemy wracać. Tę wieś, jakiejkolwiek byśmy daty nie mieli na myśli i jakiegokolwiek okresu historycznego, no to już taka wieś, która odchodzi cały czas na naszych oczach, czy wręcz odeszła.
1: A jaka jest historia tego miejsca? Co wiemy o tych budynkach?
13: Wiemy sporo, dlatego że ja mieszkałam tutaj w sąsiedztwie, w tym domu, który tutaj teraz jest centrum i duszą tego miejsca, mieszkały dwie panny, a one się nazywały Kucharskie. A wcześniejsze dzieje wskazują, że była to rodzina Grochocińskich. W każdym razie z jedną z tych panien ożenił się brat mojej mamy. Mieli pięcioro dzieci. To było moje kuzynostwo. Ja tutaj latem byłam czasem każdego dnia i po prostu znałam to miejsce. Nie było to moją jakąś spuścizną rodzinną, ale po wielu, wielu latach kuzyn, który mieszka na stałe na Dolnym Śląsku, zadzwonił, że on tutaj jednak właściciel tego miejsca, taki faktyczny właściciel, zadzwonił, że no nie ma już sił, już jest trochę za stary, żeby coś zrobić z tym borowem, sprzeda to po prostu. No i tak to się zaczęło. Ja uzbierałam szybko tą niedużą kwotę, którą on za to miejsce chciał. No i tak stałam się szczęśliwą właścicielką zagrody borowej.
1: To są faktycznie takie budynki, które kiedyś służyły też do zwierzątek na przykład?
13: Dom pochodzi z 1890 roku, bo tam jest nawet data wyryta. Czyli pamięta czasy zaboru rosyjskiego. Zachował się pisany cyrylicą akt notarialny, który się zaczyna Dirjewnia Barowo, Siemia Grochociński. W każdym razie dom ma około 130 lat, czyli no mówię, akt notarialny kończy się tam podpisami, pieczęciami carskimi gubernika Liskiej, bo tutaj, jak wiemy, był rosyjski zabór. No i należeliśmy do gubernika Liskiej, także wszystkie administracyjne rzeczy ludzie jeździli załatwiać konno, tymi wozami konnymi jeździli do Kalisza, to już wiem z przekazów takich najstarszych dziadków, nie, że to wszystko się załatwiało tutaj w ten sposób. Nie?
1: I budynki, tak jak pani też wspomniała, te wszystkie rośliny, to nawiązywanie do tych starszych odmian, to jedno, ale też kuchnia, no stoimy tutaj w kuchni przy garnkach, to wszystko też pewnie jest oparte o różne nasze receptury, wszystko tak, żeby było zdrowe, naturalne jak najbardziej.
13: No tu dzisiaj to postanowiliśmy zrobić troszeczkę taką kuchnię fusion i wzięliśmy troszkę inspiracji z kuchni wschodniej, ponieważ tutaj też pomieszkiwali Ukraińcy w czasie, jak wybuchła wojna i nauczyliśmy się od nich gotować barszczu ukraińskiego. Myślę, że tutaj nie będzie wielkim grzechem, jak te dwie kuchnie połączymy. Zrobiliśmy polski żółek, barszcz ukraiński, no i chyba jeszcze coś trzeciego powstaje, ale to jest na razie tajemnica. W każdym razie, no myślę, że gdzieś te kuchnie tam, zwłaszcza na wschodzie, się przenikały. No tutaj to była, wiadomo, kuchnia była, ja doskonale pamiętam z dzieciństwa kuchnię, która była oparta na mące żytniej, ziemniakach i na niewielu warzywach, na marchewce, pietruszce, burakach, tylko na tym, co się samemu wyhodowało, ponieważ nikt tutaj nie jeździł kupować jakichkolwiek warzyw do miasta. W sklepach wiejskich takich rzeczy w ogóle nie było, nikomu do głowy nie przyszło, że można byłoby przywieźć tutaj warzywa. W sklepach wiejskich w latach 60. w Borowie była nafta w wielkiej beczce, bo ja jeszcze po nią chodziłam. Proszę sobie to wyobrazić, do lamp naftowych. Ja jeszcze jestem, przyznaję się, jestem wychowana, znaczy jeszcze zaczęłam edukację przy lampie naftowej. W podobnym domu jak tutaj jest, tylko on stał 200 metrów stąd, tak? Czyli bardzo, znaczy blisko. No mówię, skąd stąd moje jakieś takie, no mówię, duże emocje przy tym zakupie, przy tym wszystkim, co się później zaczęło wydarzać, to tak... No sama nie wiedziałam, dlaczego ja tak bardzo tupię nogami nad mężem, żeby on czasami nie spróbował coś zburzyć tego domu. A na szczęście zgodził się ze mną, że tego nie można ruszać, trzeba to ratować.
1: I dziś to miejsce, powiedzmy w połowie drogi między Brzeźnem czy końcówką Konina a Krzymowem, jest takim miejscem, które przyciąga też gwiazdy bardzo często, które koncertują w Koninie na przykład. Kto tu nocował?
13: No, było troszkę znanych ludzi, ale z takich ostatnich osób, które ja znałam blisko, i znaczy znałam płytę tej dziewczyny, bo no akurat podobała mi się, ona śpiewa widysz i ta żydowska muzyka zawsze no dobrze na mnie działała. To był taki moment, że się bardzo tą kulturą też interesowałam. Kupiłam sobie płytę Oli Bilińskiej Libelit. No i z miesiąc temu dzwoni do mnie ktoś, wyświetla się agroturystyka, już teraz przekręcę nazwę, Ola Bilińska. i wiedziałam, że ta dziewczyna, która właśnie nagrała tą płytę Libelit, że ona ma też agroturystykę, ale no taka byłam trochę rażona piorunem. Mówię, nie wierzę, że to dziewczyna, której płytę woziłam pół roku w samochodzie, obsłuchałam, każdy dźwięk znam, że ona do mnie dzwoni, a i to właśnie była ona, Ola Bilińska, która jechała na koncert do Roberta Brzęckiego do Wieży Ciśnień. No i rozmawiamy i ona prosiła o nocleg, bo mówi, że tam coś się wydarzyło. Tak, przyjechali do nas na nocleg, byli tutaj dwie noce, robiłam im kolację, dostałam zaproszenie na ten koncert. I jak ona zadzwoniła i powiedziała, że prosi o nocleg, ja mówię, że to pani. Ona mówi, że ma ten koncert Libelit. I ja mówię, ma Meniu, Tateniu, naprawdę będzie pani to śpiewać. Ona usłyszała, że ja wiem, że znam tą płytę, tak? Bo to się tam zaczyna, któraś tam piosenka, nie? Ma Meniu, Tateniu. I ja mówię, no widzi pani, ma pani panu na wsiach rozsianych, gdzieś pani muzyka pod strzechy trafiła, nie? Tak się śmiałyśmy troszkę, no ale było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Także

0: krytycy teatralni. Później z muzyków to byli... O, Łydka Grubasa u nas spała, prawda? Był któryś Cugowski młody, który pomył wszystkie naczynia i tutaj postawił na pralce syn Krzysztofa Cugowskiego. Piotr
1: czuł się jak w domu.
0: Tak, po prostu ja przyszłam rano i nie mówię, nie wierzę. Wszystkie szkła pomył i ustawił pięknie tutaj na pralce. Była z takich znanych osób, była Mongołka Michelle z Tańca z Gwiazdami. Ona jest też, ona grała w Rodzinie Zastępczej, znana w Polsce, ale ja nie oglądam seriali, więc jej nie znałam i ona przyjechała z grupą Mongołów, przedstawia się, a ja mówię, Michelle, to jest mongolskie imię, tak się dopytuję i oni tak na mnie patrzą, że jej w ogóle nie rozpoznaję, a to taka telewizyjna twarz. To też jest teraz w gronie naszych dobrych znajomych, jest Bilgun, ten właśnie showman mongolski, mnóstwo ludzi, których po prostu no, trudno tutaj wymienić i zawsze sobie mówię, że założę złotą księgę. Nie za wszystkimi zdążę polecieć, jak jestem na kuchni, także...
1: O, słowem, większość gwiazd, które przyjeżdżają na przykład do Skardu, to tutaj potem ląduje u was.
0: No i przyjeżdżają, mówią, że u nas są takie pyszne śniadania i ja potem wstaję o 5 rano i muszę te pyszne śniadania przygotowywać. O, i jesz, właśnie, był jeszcze przecież pół roku przed śmiercią był tutaj, ale to był na zaproszenie dużej firmy Konińskiej. Słynny kucharz, który zmarł, pan Jakubiak był, też tutaj gotował, robił grilla, ale to już korzystał z pomocy, bo już wtedy był chory. Przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata.
1: Miejsce, które no, mogło zmarnieć, przestać istnieć, zostało przez was nabyte i odżyło do tego stopnia, że ono stało się taką perełką i atrakcją dla ludzi z różnych regionów Polski czy świata nawet.
0: Jak ja to zaczęłam ratować, to w ogóle nie myślałam, nie miałam takich intencji, że to ma być coś dużego. Ja chciałam to zrobić tak prywatnie dla rodziny, dla siebie, żeby ocalić własne dzieciństwo, żeby wrócić do dzieciństwa, bo to jest kraina mojego dzieciństwa tak naprawdę, tak? Bo to jest powrót do dzieciństwa takiego, jakie ja znam, bo ja znam Borowo, właśnie takie chaty, jak szłam do szkoły każdego dnia od klasy tam pierwszej do piątej, czy siódmej nawet, to wszystkie domy przy drodze były drewniane, takie jak tutaj ten został właśnie, także wszystkie domy były drewniane, wszędzie psy sobie biegały wolno, to był taki świat, wszędzie były drewniane stodoły, wszędzie były konie, zaprzęgi i to tak szybko odeszło, więc spróbujmy to zatrzymać chociaż na chwilę, pokazać to następnym pokoleniom.
2: Zagroda Borowo jest dowodem na to, że z pasji i szacunku do przeszłości można stworzyć miejsce, które inspiruje kolejne pokolenia. Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby to wyjątkowe miejsce nadal tętniło życiem oraz przypominało o bogactwie wielkopolskiej tradycji.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, lokalnie.
5: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Dawno niewykorzystywane przestrzenie po byłym bloku operacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zyskały zupełnie nowe życie. Na 5. piętrze lecznicy uroczyście otwarto nowoczesną salę rehabilitacyjno-terapeutyczną oraz pokój wytchnieniowy. Mają one odmienić codzienność pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
6: Ilona Koszela, kierownik, pełniący obowiązki kierownika zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego od ubiegłego roku. Jak zostałam tutaj przyjęta do pracy na to stanowisko, od razu dostałam informację od pani fizjoterapeutek, że jest rozpoczęty projekt zaopiekowani, że zaczęło się tutaj już coś dziać. Co prawda, jak przyszłam i zobaczyłam te dwie sale tutaj, które wyglądały w opłakanym stanie, tak jak widzieliście państwo na zdjęciach, na projekcji pokazowej, to nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Tak naprawdę, bo tutaj to było, no, była tutaj tragedia, ale rzeczywiście środki się znalazły, bardzo mnóstwo dobrych ludzi pomogło, dziewczyny są mega zaangażowane w wszystkie bez wyjątku panie fizjoterapeutki w to, aby to miejsce powstało i z pomocą, tak jak pani Doroty Skąpskiej, tak jak państwo słyszeliście, powstała piękna sala rehabilitacyjna z pokojem wytchnieniowym dla pacjentów. To jest takie miejsce dla nich przeznaczone, gdzie mogą tutaj spędzać czas ze swoimi rodzicami, rodzinami, mogą sobie pooglądać telewizję, odpocząć, czy po wysiłku, po ćwiczeniach odpocząć tutaj. Powstały, wjechały tutaj nowe meble, nowe sprzęty. Tak naprawdę od podłogi po sam sufit powstał nowe pomieszczenia dedykowane pacjentom i rzeczywiście pacjenci bardzo lubią korzystać z tych pomieszczeń i będą korzystać, bo to jest miejsce dla nich stworzone. Na dzień dzisiejszy mamy 68 pacjentów. Z takiej sali rehabilitacyjnej korzystają pacjenci, mogę powiedzieć, że około połowy? Około połowy, ponad połowa.
4: Ewa Marciniak, fizjoterapeutka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Rehabilitacja u nas jest bardzo ważna. My usprawniamy pacjentów, aby poprawić ich komfort funkcjonowania, utrzymać jak najdłużej samodzielność. I nasza sala, projekt powstał z potrzeby dnia podczas rehabilitacji, która odbywała się wcześniej w o wiele mniejszej sali. Stwierdziłyśmy, że potrzeba większego pomieszczenia. Po rehabilitacji pacjenci, tak jak pani kierownik powiedziała, potrzebują odpoczynku i też chciałyśmy, aby mogli kontynuować ze sobą pewne rozmowy. Stąd pomysł na ten pokój wypoczynkowy, aby nie musieć ich od razu przewozić do sal, tylko żeby mogli jeszcze spędzić ze sobą trochę czasu. Tak. I większa sala, ten pokój wypoczynkowy, stwierdziłyśmy, że trzeba coś w tym kierunku zrobić. Szukałyśmy pomieszczeń, którymi dysponowałyśmy, ale że zostałyśmy w takim stanie, który wymagał nakładów finansowych. Porozmawiałyśmy z panią Dorotką Skąpską, która, gdyby nie ona, nie udałoby nam się na pewno tego zrealizować, tego naszego pomysłu. Pomogła nam zorganizować zbiórki i tak jak mówiłam, zebrałyśmy pieniążki i wyremontowaliśmy blok operacyjny. 82 tysiące złotych ponad. To wszystko, co jest, a na pewno tutaj w pokoju wypoczynkowym, jest zakupione za środki zebrane, a sala rehabilitacyjna jest wzbogacona o nowy tor do nauki chodzenia, schody i różne jeszcze drobne sprzęty są dokupione, które wykorzystujemy podczas rehabilitacji codziennej pacjentów.
7: Jakby pani była w stanie przedstawić, jak troszeczkę, jakie zajęcia tutaj właśnie w tej sali rehabilitacyjnej są prowadzone, jak bardzo ułatwia to pomieszczenie, bo wyobrażam sobie, że pewnie części zajęć na blokach nie dało się po prostu przeprowadzić.
4: To znaczy tak, na pewno na ten moment dzięki większej sali rehabilitacyjnej możemy większą ilość pacjentów w jednym czasie rehabilitować. Usprawniło nam też ten pokój wypoczynkowy, w którym się znajdujemy, pozwala na to, że właśnie po rehabilitacji jest lepszy, pozwala to na rotację pacjentów. Możemy po rehabilitacji tutaj przyprowadzić pacjentów i tak jak wspominałam, mogą sobie wypić kawę, herbatę, porozmawiać ze sobą, a my w tym czasie już możemy kolejne osoby na salę rehabilitacyjną przyprowadzać. Możemy więcej pacjentów naraz rehabilitować. To jest też dla nich integracja, takie działanie też społeczne, bo miałyśmy do tej pory malutką salę, w której mieściło nam się naraz praktycznie 5 pacjentów, bo to też są osoby, które przywozimy w wózkach, więc teraz jest o wiele bardziej komfortowo dla nas.
7: Pani dyrektor wspomniała o tym, że za 2 lata jakieś tutaj większe zmiany będą, czyli to jest jakby takie rozwiązanie tymczasowe, ja to dobrze rozumiem, czy tu jeszcze...
6: Znaczy, plany dyrekcji z założenia są jak gdyby wieloletnie. Jakie będą decyzje zapadały po drodze, tego nie wiemy. Natomiast plany są... Chciałyśmy tutaj jak najlepiej dla naszych pacjentów, bo tak naprawdę zawsze moim mottem życiowym było to, że pacjent jest pierwszy, pacjent jest najważniejszy i dla niego my tutaj jesteśmy. To, że ta sala powstała i praca pani fizjoterapeutek przekłada się na to, że pacjenci u nas nie są tak długo, jak bez tej sali mogliby być. My wypisujemy pacjentów sukcesywnie, pacjenci są usprawniani i są na tyle przygotowani do względnej samodzielności, że rodziny zabierają pacjentów do domu. To nie jest tak, że pacjenci przychodząc do nas są już z nami do końca swoich dni. Nie. Dzięki pracy pań fizjoterapeutek gro pacjentów znów wróciło do swoich domów, do swoich rodzin. I wraca sukcesywnie co miesiąc.
7: Coś jakieś będzie, że tak powiem, na przyszłość? W sensie jeszcze jakieś zbiórki, jeszcze czegoś brakuje? Czy to już, że tak powiem, temat zamknięty?
6: Na pewno nie składamy broni. Jeżeli tylko uda nam się jeszcze podczas burzy mózgów znaleźć jakieś pomysły, żeby pomóc naszym pacjentom, na pewno nie składamy broni i na pewno myślę, że z pomocą dziewczyn będziemy dalej walczyć o poprawę warunków bytowych naszych pacjentów.
2: Powstanie tej komfortowej strefy to wielki sukces rocznego projektu Zaopiekowani, w ramach którego fizjoterapeutki, lokalne rady, fundacje oraz mieszkańcy wspólnie zebrali ponad 82 tysiące złotych na remont i specjalistyczne wyposażenie.
3: Konin FM.
8: Konin FM.
3: Reklama.
9: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
9: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
8: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
9: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowany prosto z ekspozycji.
8: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
9: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza. Reklama.
10: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.
8: Konin FM.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ponad 50 tysięcy wyświetleń zwycięskiego filmu to tylko jeden z dowodów na ogromne zaangażowanie młodzieży w konkursie Moja Europa, Moja Polska, zorganizowanym z inicjatywy posła Tomasza Piotra Nowaka. Zwycięzcom osobiście pogratulował europoseł Michał Wawrykowski.
11: Maria Krawczyńska.
12: Maksymilian Samson.
11: Drugie liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.
13: Wojciech Budzyński.
14: Patryk Łechtański.
15: Z trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Cypryna Kamila Norwida w Koninie.
1: Dobrze, na początek opowiedzcie może o swoich filmikach. Co pokazaliście w tych nagraniach?
12: Pokazywaliśmy, jakie benefity dostał Konin dzięki Unii Europejskiej. Pokazaliśmy nowe inwestycje, autobusy.
11: Kładkę, która łączy stary i nowy Konin. Dzięki temu rowerzyści i mieszkańcy mogą swobodnie się poruszać tą kładką. Oraz pokazaliśmy również Erasmusa,

0: tradycje na przykład.
1: To są takie rzeczy, z których korzystamy na co dzień, które mijamy, a niekoniecznie zwracamy uwagę na to, z czego zostały sfinansowane. I często też przeciwnicy Unii Europejskiej z tych rzeczy korzystają i pewnie to chcieliście zaznaczyć w tych filmach.
2: Dokładnie.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Okej, a u was?
3: Na początek przedstawiliśmy naszą małą ojczyznę, ponieważ oboje pochodzimy z gminy Kazimierz Biskupi. Dlatego poprosiliśmy naszego wójta, w przyszłości burmistrza, czy mógłby nam pomóc przedstawić coś związanego z naszym Kazimierzem. Dlatego przeprowadziliśmy z nim krótką rozmowę, zrobił z nami wywiad. Następnie chcieliśmy przedstawić naszą szkołę i przedstawiliśmy Erasmusa, przedstawiliśmy program First Team, ale tak samo chcieliśmy też podkreślić, że nie tylko edukacja jest ważna, ale również zdrowie. Dlatego wspomnieliśmy o Centrum Zdrowia Psychicznego, również właśnie w Koninie jest takie. Dlatego, że oprócz edukacji, która jest bardzo często wspominana, gdzieś brakuje jednak chociażby tego zdrowia, o którym też bardzo mocno Unia dba.
1: No i Kazimierz Biskupi, który lada moment będzie miastem, dzięki tym środkom unijnym, no ta gmina tak się zmienia, że naprawdę ma bardzo europejski charakter, można tak powiedzieć, nie?
2: Tak, rzeczywiście można tak powiedzieć. Ta gmina niedługo już przejdzie i będzie miastem, ale to jest odczuwalne właśnie w samym Kazimierzu. Widać, jak pod wpływem właśnie tych środków z Unii Europejskiej ta gmina zmienia się cały czas na lepszą i ładniejszą.
3: Mamy również wiele ścieżek dla rowerów. Teraz park jest ulepszany dzięki środkom. Skatepark został wybudowany, do którego przyjeżdża wielu ludzi. Nie tylko z obszaru Kazimierza, również z Konina, czy jak słyszałem, nawet i z Gniezna czy Kleczewa. Więc naprawdę nasza gmina, mimo tego, że jest mała i mimo tego, że niektórzy może się wydawać, że jest jakimś po prostu na samym końcu Polski, nic nieznaczącym miejscem, to jednak zyskuje dzięki Unii i pomaga nam się rozwijać, a nawet mi się wydaje, że w przyszłości pomoże nam jakoś reprezentować Polskę na arenie czy międzynarodowej, czy ogólnie tutaj w Warszawie.
1: I ile odsłon wykręciliście ten swoim filmikiem?
3: Ponad 56 tysięcy.
1: Panowie, czy te filmy, które zobaczyliśmy, które zostały nagrodzone i też, które zdobyły tak dużo odsłon w internecie, czy to zdało swój egzamin, czy o to właśnie chodziło w tym konkursie?
4: Jak najbardziej, to były fantastyczne filmy. Zasięgi też pokazują ogromne zainteresowanie. Cieszę się bardzo, że jest tak wielu młodych ludzi, którzy interesują się Unią Europejską, pokazują ją, jaka jest naprawdę, czym się zajmują instytucje, do czego służą i odkłamują mnóstwo dezinformacji, manipulacji i kłamstwa na temat Unii Europejskiej. Wobec tej radykalizacji nastrojów wśród też młodzieży dobrze jest, że mamy tak wielu fantastycznych młodych ludzi, którzy będą promować Unię Europejską jako chyba najfantastyczniejszy projekt w historii Europy, jaki się zdarzył i którego beneficjentem jest Polska.
5: Zdecydowanie chcieliśmy właśnie odkłamywać to, że młodzież to już o tej Unii Europejskiej myśli jako o źle, o czymś złym, bo niestety taka narracja zaczyna być wtłaczana w umysły młodych ludzi. Często bańki internetowe właśnie informują młodych ludzi, że Unia to takie zło albo takie zło. Nie widzą dobrych stron. Dobro jest trudniej zauważyć w internecie, w mediach. Dobro nie sprzedaje się tak dobrze, a tym razem te filmy pokazały, że coś wartościowego trzeba jak gdyby odświeżyć w umysłach ludzi, w świadomości ludzi i pokazać, że to jest coś, o co warto walczyć.
4: Ja cieszę się bardzo, że laureaci konkursu będą mogli przyjechać i na własne oczy zobaczyć Parlament Europejski, czy to w Brukseli, czy w Strasburgu. To jest zawsze wielkie przeżycie, więc ogromnie się z tego cieszę, że wraz z panią premier Ewą Kopacz będziemy mogli pokazać młodym ludziom parlament.
1: Zaraz powrócę, tylko jeszcze mam pytanie do licealistów. Powiedzcie, czy wy ze strony swoich rówieśników słyszycie gdzieś takie trochę zagrożenie, że niektórzy mówią, no, że chcieliby z tej Unii wyjść, bo jesteście takim pokoleniem, które urodziło się już w Unii Europejskiej, tak? Jak już byliśmy we wspólnocie, więc wy innego świata nie znacie. O pytanie właśnie, czy macie w swoich środowiskach gdzieś wśród znajomych ludzi inaczej nastawionych do tej wspólnoty niż wy jesteście?
6: Myślę, że tak, jest to powszechnie powielane, no bo nie zauważa się tego, co dostajemy na co dzień dzięki Unii Europejskiej. Jednak łatwiej krytykować niż mówić pozytywne rzeczy.
1: A jest łatwo, czy macie jakieś sposoby, żeby te ich nastroje trochę odmienić, zmienić?
0: No właśnie przedstawiamy im te pomysły, znaczy te projekty, które Unia zrobiła.
1: No tym filmikiem na przykład zrobiliście dość dużo dobrego. Inne pytanie może. No mamy tutaj europosłów z naszego województwa, są biura europosłów i można z różnymi sprawami w te miejsce uderzać. Czy to się dzieje? Czy my korzystamy z tej demokracji i czy doceniamy to, że mamy na wyciągnięcie ręki przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy mogą gdzieś tam w naszym imieniu działać wyżej?
4: No z jednej strony są biura europarlamentarzystów, ale też są aktywności europarlamentarzystów w regionie, właśnie udział w tego typu wydarzeniach jak tu, w Koninie, spotkania z młodzieżą. To jest zawsze dobre miejsce, dobry moment, żeby zapytać się o to, jak faktycznie wygląda funkcjonowanie Unii Europejskiej i instytucji i co Unia daje nam dobrego, bo rzeczywiście to są właściwie same plusy. Ja nie widzę żadnych minusów i największym wyzwaniem jest odkłamywanie, to cały czas powtarzamy, odkłamywanie tej narracji, dezinformacji, manipulacji, z którą mamy przede wszystkim do czynienia w sieci. Unia też na poziomie legislacyjnym nad tym pracuje w różnych swoich aktach prawnych, takich jak DSA czy AI Act. To są wszystko rozwiązania, które mają zapobiec kłamstwu w sieci na temat m.in. Unii Europejskiej.
1: Panie pośle, no co by było, gdyby nasz region w Unii Europejskiej nie był? To, nie wiem, bylibyśmy w stanie w ogóle jakkolwiek się rozwijać, ruszyć do przodu, mimo tego, że to jest, no, to są pieniądze wspólne, tak? Gdzieś tam coś wpłacamy, potem z czego pobieramy, ale jednak jest takie odgórne patrzenie i narzucanie pewnych standardów dla wszystkich państw europejskich i my z tego korzystamy i chyba to nam podnosi tą poprzeczkę w rozwoju.
5: Jak gdybyśmy spojrzeli na Polskę w 2003 roku i spojrzeli teraz w 2026, to jest niebo a ziemia, to jest zupełnie inny świat. Jeździmy za granicę, wracamy do Polski i widzimy, że to jest państwo bezpieczne, państwo bogate, czyste, architektonicznie dobrze zrealizowane. Państwo po prostu, z którego jesteśmy dumni. Tego nie możemy stracić. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej uzyskaliśmy o wiele większy status rozwiniętego bardzo wysoko państwa. W końcu nieprzypadkowo jesteśmy w tej chwili 20. gospodarką świata. To także z pieniędzy, które dostały przekazane Polsce, chociażby Krajowy Plan Odbudowy w tej chwili po 2022 roku, po pandemii, olbrzymie pieniądze. Sięgnęliśmy po te pieniądze skutecznie. Chociażby program Trust Safe, dzięki któremu my wszyscy Polacy, ale także przemysł polski jest tym, który da nam gwarancję tego, iż będzie to bezpieczeństwo nie będzie tylko iluzoryczne, ale będzie także faktyczne. Kooperacja pomiędzy krajami, to, że my możemy poruszać się swobodnie, pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także nasz przemysł bez ceł, bez barier, może sprzedawać towary i robi to na terenie Unii Europejskiej, to wszystko powoduje, że jesteśmy w wzroście. A gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to wszystko by się zawaliło. Powstałyby granice, powstałyby cła na granicy. Praktycznie trzeba by było szukać oparcia w kimś innym. W kim? W Rosji?
4: Jedną rzecz dodam do tego, co pan poseł powiedział, bo rzeczywiście możemy być dumni z tego, jak wygląda teraz Polska, jak się rozwija. I ja dodam, że obserwuję to na co dzień i słyszę od moich kolegów, koleżanek w Parlamencie Europejskim. Wszyscy patrzą na Polskę jako autentycznego lidera Europy teraz. A ci, którzy mają okazję tu być, przyjechać, zobaczyć na własne oczy, są absolutnie zachwyceni, jak Polska się rozwija, jak infrastruktura nowoczesna powstaje na każdym kroku, jakimi pociągami jeździmy, jakimi drogami się poruszamy. To wszystko jest absolutnie zasługa Unii Europejskiej, ale ostatnia rzecz. Unia Europejska to nie tylko dobrobyt, to nie tylko infrastruktura, to nie tylko budynki, drogi i pociągi, to także wartości, to także zagwarantowanie nam tych ram demokracji, czyli wolności słowa, wolnych wyborów, państwa prawa, niezależności sądownictwa, wolności prasy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko te rzeczy, które mamy zagwarantowane i zabezpieczone dzięki przynależności do Unii Europejskiej.
1: Mam pytanie do was jeszcze, czy wy w dorosłym życiu macie już jakieś plany, jak z tej naszej obecności w Unii Europejskiej korzystać? Nie wiem, biznesowe chociażby, czy jakieś wyjazdy zagraniczne. Nie chodzi tutaj o Erasmusa, o to co teraz, tylko o taką właśnie już przyszłość za kilka lat?
6: Na pewno jeśli chodzi o wolne przemieszczanie się bez paszportów dzięki strefie Schengen, no to tutaj na wakacje można po prostu bez problemu sobie pojechać, tak naprawdę nawet nie czując, że przekraczamy granice państwa. No też myślę, że dzięki Unii mamy bardzo duże, bardzo polepszyły nam się drogi czy też autostrady, dzięki czemu też szybciej i dalej dojedziemy daną drogą.
3: Swoją przyszłość wiąże z nauką, dlatego bardzo ważne dla mnie będzie wyjazdy na zagraniczne konferencje i współpraca z zagranicznymi naukowcami. Stąd doskonale wiem, że bez Unii Europejskiej miałbym duże trudności z tym, aby się kształcić, czy to za granicą, czy w Polsce, ale przy pomocy osób, które mogłyby mi pomóc, które miałyby większe doświadczenie i które pokazałyby mi, że dzisiejsza nauka nie koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, co jest obok mnie, w moim najbliższym otoczeniu, tylko też tym, co jest za granicą i jaka wiedza też tam pozostaje i powinna być przekazywana również takim osobom z mniejszych miejscowości, jak my tutaj w Polsce.
2: Ja prywatnie bardzo lubię podróżować, dlatego myślę, że ten wcześniej wspomniany aspekt otwartych granic będzie tutaj dla mnie wielkim ułatwieniem, ale myślę, że w miarę tego, jak będę się rozwijał i ścieżka moja się potoczy, to tak będę wtedy spoglądał na to, co Unia Europejska oferuje mi w tym obszarze.
7: Konkurs miał na celu pokazać młodym ludziom wartości, jakie niesie ze sobą obecność Polski w Unii Europejskiej.
8: Konin FM.
9: Konin FM.
8: Naturalnie, lokalnie.
10: Zaprasza Dariusz Michalak.
7: Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym to miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
11: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
3: Porozmawiamy sobie najpierw może o dwóch wystawach, które teraz są czasowe, ale czasu jeszcze jest trochę, żeby je zobaczyć, więc chociaż już teraz zachęcamy, no to każdy sobie może gdzieś tam zaplanować to przybycie tutaj do muzeum. Co to są za wystawy? Może od tej pierwszej, przy której teraz stoimy, zaczniemy.
11: W tym roku przygotowaliśmy dwie nowe wystawy. Ta wystawa, na której teraz się znajdujemy, to jest wystawa Znaki Obecności. Chrystus i Święci w Sztuce i Liturgii i nawiązuje do roku, który teraz przeżywamy, Uczniowie Misjonarze. Chcieliśmy pokazać i Chrystusa, i świętych jako naśladowców właśnie tych, którzy swoim życiem naśladowali właśnie życie Chrystusa.
3: To może tak byśmy troszeczkę, że tak powiem, zrobili takie małe przejście po tej wystawie i powiedzieli, no co konkretnie na niej się znajduje, jakie obrazy, bo tu widzę mniejsze, większe, no ale wszystkie naprawdę wykonane, no ja żadnym ekspertem nie jestem, no ale wyglądają, no świetnie.
11: Tak, obrazy to w większości XIX-wieczne kopie, ale wielkich mistrzów rzeczywiście możemy tutaj zobaczyć i kopie Leonarda da Vinci, i Carlo Maratta, Palme Vecchio, więc takie znane nazwiska, które no, może nie wszyscy mogą wyjechać, żeby zobaczyć oryginały, a te nasze kopie różnią się od oryginałów właściwie kilkoma centymetrami tylko często i są naprawdę na dobrym poziomie.
3: No tak, to akurat nie zawsze idzie oryginał zobaczyć, tym bardziej, że nie wszystkie nawet takie obrazy mistrzów są w ogóle dostępne do oglądania, więc nieraz nawet w tych oryginalnych muzeach tak naprawdę patrzymy na kopię, bo obraz jest gdzieś głęboko schowany w magazynie, żeby czasem nic się z nim nie stało.
11: To prawda, co pan mówi, rzeczywiście, więc tym bardziej te nasze też są cenne.
3: Wystawa do kiedy jest do zobaczenia?
11: Wystawa jest do zobaczenia do października 2026 roku. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, od 10 do 16. Wstęp jest bezpłatny, więc tym bardziej zapraszamy.
3: Chociaż to muzeum znajduje się w Licheniu, no to jest tutaj dużo więcej, że tak powiem, takich eksponatów bardziej kojarzonych z typowymi muzeami, czyli takich historycznych niż religijnych, a ta wystawa jednak, no świetnie, że tak powiem, nawiązuje do miejsca, w którym się znajdujemy, czyli do sanktuarium.
11: To prawda, bo chcieliśmy właśnie się wpisać w ten rok Uczniowie Misjonarze i tutaj pokazujemy takie właściwie mamy i zwiastowanie, więc ten początek, kiedy Maria powiedziała swoje fiat i na świecie pojawił się Boży Syn. No i też po kolei wszystkich świętych mamy też Chrystusa Cierpiącego, czyli Ecce Homo, zaaranżowany stół ołtarzowy z XIX wieku, więc można też podejść, zobaczyć, jak wtedy wyglądało ułożenie paramentów liturgicznych na stole, no a poza tym piękny ornat, który bardziej jest widoczny właśnie z tym pięknym haftem z tyłu, bo wtedy odprawiano mszę świętą tyłem do wiernych, więc tył był ważniejszy.
9: Musiał być ozdobiony.
11: Dokładnie, i u nas akurat mamy baranka paschalnego, pięknie wyhaftowanego metalowym

0: Więc płótno zostało wyłożone całe złotymi płatkami i dopiero na tym namalowana jest ikona.
1: Tak, ona się wyróżnia tutaj na tle tych wszystkich innych obrazów. Widać tą wschodnią, inną formę sztuki sakralnej.
0: To prawda, tak, bo w większości tutaj mamy takie zachodnie ujęcia i Maryi, i właśnie Chrystusa. No i ta kopia Leonarda da Vinci, Święta Anna Samotrzecia, też jest dosyć dużym obrazem i też na pewno się wyróżnia. I wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra kopia, łącznie z tym sfumato zaznaczonym, tak charakterystycznym też dla Leonarda da Vinci.
1: No tak, największy, absolutnie chyba mistrz i największe nazwisko świata sztuki, więc warto chociażby dlatego przyjechać i tą wystawę obejrzeć. No właśnie, ale oprócz obrazów mamy tutaj jeszcze wystawione coś, co bym powiedział, że są jakimiś rzeźbami. Co to takiego tutaj jest?
0: To są figurki z kolonii hiszpańskich, które ksiądz Jerzy Boski przywiózł z Meksyku. Twórca naszego muzeum w czasie II wojny światowej trafił właśnie do Meksyku i stamtąd przywiózł też właśnie figurki, które są ubrane tak, jak jest ten zwyczaj taki, że te figurki są ubrane w stroje z epoki.
1: No to też jest niezwykła historia w ogóle tego muzeum i księdza Jarzębowskiego, którą można poznać przy okazji właśnie zwiedzając to miejsce, no bo ksiądz Jarzębowski, przypomnijmy, wiele z tych eksponatów po prostu zbierał podczas swojej podróży.
0: Dokładnie, w czasie II wojny światowej odbył podróż prawie dookoła świata, więc trafił i do Japonii, i do Meksyku, i wszędzie myślał o tym, że muzeum odtworzy, i zbierał różne eksponaty, więc mamy i drzeworyty japońskie, które akurat nie są pokazywane, ale mamy je także, i właśnie te wspaniałe figurki z kolonii hiszpańskich.
1: Może nie wszyscy wiedzą, że właśnie to muzeum tutaj w Licheniu, że w Licheniu to jest nie tylko właśnie ta bazylika i ta część sakralna, ale również jest tutaj wspaniałe muzeum z bardzo ciekawymi wystawami. Może byśmy powiedzieli o kilku takich najciekawszych eksponatach przy okazji, które tu w muzeum znajdują się już nie czasowo, ale faktycznie cały czas na wystawach są.
0: To prawda, mamy bardzo ciekawe wystawy stałe. Rzeczpospolita Szlachecka, Drogi do Niepodległości, gdzie można zobaczyć oryginalne na przykład szable z XVI wieku, czy fragmenty zbroi rycerskich. Jest piękny rząd koński z 1700 roku, prezentowany na manekinie, który robi też duże wrażenie na zwiedzających. Z takich cenniejszych eksponatów w sali Drogi do Niepodległości na pewno można zobaczyć okulary Romualda Traugutta, obrączkę ze ślubin z morzem należącą do generała Józefa Hallera, czy jeszcze też koszulkę Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary poznańskiego Czerwca.
1: Tak, więc jak Państwo słyszą, nie tylko kwestie liturgiczno-sakralne, ale też mnóstwo historycznych ciekawostek tutaj w muzeum można zobaczyć i usłyszeć. Wszystkie są podpisane, można przyjść i spędzić tutaj długo, wspaniały czas. Serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszam.
2: Wraz z początkiem wakacji warto poszukać ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Reklama.
5: Castorama.
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3. Reklama.
4: Konin FM.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Nowe lokale komunalne przy ulicy Wodnej na Konińskiej Starówce zyskały już swoich lokatorów, a klucze trafiły do rąk 30 rodzin. Wiceprezydent Adamów przyznaje, że ważna jest lokalizacja tego budynku, gdyż sprowadzenie 30 rodzin w okolice Konińskiej Starówki wpisuje się w plan jej rewitalizacji.
8: Dzisiaj...

0: symboliczne wręczanie kluczy lokatorom 30 mieszkań wybudowanych w ramach naszego TBS-u. Jest to bardzo fajny projekt, bo zamknął tak naprawdę w tym miejscu taką plombę, która była na Starówce przy ulicy Wodnej, Śliskiej i Grunwaldzkiej. No i dopełniła tutaj architektonicznie. Natomiast też przede wszystkim spowodowała, że 30 rodzin zamieszkało tutaj na Starówce, co ma niewątpliwie ogromne znaczenie też, jeżeli chodzi o rewitalizację Starówki. Inwestycja jest finansowana praktycznie w całości z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest około 29 milionów złotych. Wykonawca firma Democo, która błyskawicznie wybudowała tutaj ten obiekt, mimo że on był bardzo wymagający, bo wymagał też palowania, stabilizacji. Także jak dzisiaj się jest w tym miejscu, no to aż się nie poznaje tego miejsca, że jeszcze niedawno były tutaj krzaki, było to zarośnięte i był tymczasowy parking. Bardzo ważnym wątkiem w tym wszystkim jest, że realizowaliśmy tutaj pilotaż dla młodych ludzi, czyli dla absolwentów ostatniego roku studiów i dla studentów ostatniego roku studiów i absolwentów ze średnią powyżej 4,0 i nad 30 mieszkań. Takich wniosków wpłynęło aż 22, z czego praktycznie połowa z tych 30 mieszkań właśnie jest dedykowana tym młodym ludziom. Bardzo się cieszymy, bo ci ludzie tutaj zostaną, będą mieszkać, będą mieli perspektywy. Pilotaż na tyle się udał, że chcemy wpisać dodatkowe punkty dla studentów i absolwentów już przy stałym naborze na mieszkania. Także myślę, że dzięki temu młodzi ludzie będą mieli większą szansę otrzymywać te mieszkania z naszych zasobów. Zwiększamy też specjalnie dla nich kryterium dochodowe, bo one tutaj było trochę za niskie. Te kryterium będzie, tak jak w przypadku seniorów, zwiększone też dla młodych ludzi i myślę, że już na stałe tych młodych ludzi będzie więcej w tych naszych zasobach.
1: I to są mieszkania komunalne, a czy to jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, czy jeszcze są jakieś plany na najbliższe lata?
0: Nie, my oczywiście realizujemy wiele projektów w ramach TBS-u. One są i komercyjne, i typowo mieszkania, które rozdaje TBS w ramach budownictwa społecznego w oparciu o czynsze. Natomiast tutaj rzeczywiście jest taka formuła, że TBS wybudował dla nas mieszkania komunalne, które są z naszej listy komunalnej miejskiej rozdzielane i chcemy tą formułę kontynuować i na pewno będą kolejne projekty realizowane. Myślę, że tutaj głównie te projekty będą realizowane na przydziałkach, gdzieś w tej starej części Konina. Tutaj TBS i miasto ma jeszcze trochę nieruchomości. Jest to też teraz najbardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o chęć zamieszkania przez mieszkańców Konina, czy przez przyjezdnych teren. Ta mieszkaniówka bardzo mocno kwitnie w tej starej części Konina. Jest taki trend, żeby z północnych części na południe, bliżej autostrady się przedostać. Tu jest też wyniesienie, jest fajny widok na Dolinę Warty. My dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy w stanie w miarę tą całą listę na cały rok na mieszkania komunalne zaspokoić. Czyli zgłasza się na kilkadziesiąt rodzin, mniej więcej jesteśmy w ramach naszego zasobu przyznać te mieszkania. Tutaj też zamieszkało trochę ludzi, którzy gdzieś na przykład nie będą już zajmować w innych miejscach. Problemem na pewno są mieszkania socjalne, gdzie mamy 200-300 często rodzin na tej liście. Tych mieszkań socjalnych mamy mało. Często jest tak, że mieszkania socjalne są w takich budynkach, które wymagają zamknięcia tego budynku, wyprowadzenia mieszkańców i albo konieczność rozbiórki, albo koszty remontu. Także na pewno bardzo dobrze rozwija się tutaj mieszkalnictwo, jeżeli chodzi o TBS, z tej listy TBS-u, z listy komunalnej, natomiast najgorzej jest z listy socjalnej, gdzie no tam mamy najwolniejsze te przydziały i tam jest też największe zapotrzebowanie, także pod tym kątem jest najtrudniej.
2: Radny Piotr Czerniejewski, który był inicjatorem tego programu, mówi, że głównym jego celem jest zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miasta.
3: Tak jak w przypadku budynku przy ulicy Wodnej, wiemy, że 10 mieszkań zostało przekazanych dla osób młodych, absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia. Widzimy, że ten program się sprawdził i chcemy ten program rozszerzyć. Ja na poprzedniej sesji złożyłem wniosek, aby ten program rozszerzyć, aby on funkcjonował nie tylko tak jak w tym przypadku, w przypadku budynku przy ulicy Wodnej, ale przy każdym kolejnym budynku, jaki będzie powstawał, przy każdych kolejnych mieszkaniach komunalnych, jakie miasto będzie oddawało, ale też tych, które obecnie funkcjonują, gdzieś tam się będą będą na bieżąco zwalniać. I to się spotkało z pozytywnym odbiorem. Wydział Spraw Lokalowych przygotował projekt uchwały. Ten projekt uchwały zakłada, że studenci ostatniego roku, absolwenci do 30 roku życia, będą również premiowani w tych naborach 10 punktów dodatkowych. Właśnie w przypadku już każdej kolejnej inwestycji mieszkaniowej w mieście, tej komunalnej oczywiście. Co istotne, ta uchwała też zakłada podwyższenie progów dochodowych, bo to też był argument, że tutaj wiele osób się nie załapało, w cudzysłowie, na te mieszkania ze względu na to, że przekraczała te dochody, więc uznaliśmy, że trzeba te progi podnieść dokładnie o 40 punktów procentowych w stosunku do tego procentu minimalnego wynagrodzenia, które uchwała określa. No i dzięki temu więcej osób młodych będzie się mogło na te mieszkania w przyszłości załapać. Więc można powiedzieć, że mieliśmy tutaj pilotaż na ulicy Wodnej i idziemy w stronę już takiego szerokiego programu, który będzie na stałe w naszym mieście funkcjonował.
1: Gdybyśmy mogli przypomnieć, jak ten pilotaż się udał, jakie są rezultaty?
3: Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Wodnej, złożonych zostało 22 wnioski przez osoby młode, tych absolwentów uczelni do 30 roku życia. 15 osób spełniło kryteria, natomiast odpowiednią liczbę punktów uzyskało 10 wniosków, stąd też 10 mieszkań z tego budynku, czyli 10 z 30 mieszkań przy ulicy Wodnej na potrzeby tych młodych osób zostało wygospodarowane. Celem jest przede wszystkim zatrzymanie młodych osób w Koninie. Tu mówimy o skali jednego budynku, ale tak jak mówię, idziemy w stronę już każdej kolejnej inwestycji w mieście, aby ten program działał, aby zachęcał tą młode osobę do pozostania w Koninie, bo ten argument mieszkania dzisiaj jest przekonujący i faktycznie no, część osób, jak widać, zdecydowała się na to, aby pozostać w Koninie ze względu na ten tani czynsz i dzięki temu te osoby stąd po prostu no, nie wyjechały, mówiąc wprost.
4: Pieczyńska Natalia. Dużo jeszcze jest pracy, przecież no, muszę zabudowę i tak dalej, meble. Wiadomo, trzeba przemyśleć co, gdzie i jak. No i no, zobaczymy, jak to będzie, nie? No od razu na pewno nie zamieszkam. Kanapy już mam zamówioną, więc zobaczymy. No wiadomo, no jestem pierwszym lokatorką, więc no kurde, fajnie, no nowe mieszkanie, nie? Nie jest po kimś też, więc wiadomo, że fajnie, nie?
1: I to mieszkanie
4: po swojemu, nie?
1: I to mieszkanie już jest w takim stanie, w jakim widać, tak? Czyli są podłogi,
4: tak,
1: ściany wyłączone.
4: No. Więc to już jakiś jest krok, nie? Więc no, ale no wiadomo, że trzeba jeszcze trochę pracy włożyć, nie? Żeby tak mieszkać, nie?
1: Proszę powiedzieć, ile pani czekała właśnie na przyjście takiego mieszkania komunalnego?
4: No właśnie szybko to rzeczywiście, no bo w kwietniu składałam dokumenty i mamy czerwiec, a już to wszystko jest, a nawet było powiedziane, że w lipcu prawdopodobnie będzie odbiór, więc no szok, że tak szybko rzeczywiście, to trzeba przyznać, nie?
1: Słyszałem tutaj od osób, które no, są w starszym wieku i też dostały mieszkanie komunalne, że czekały 3 lata na taki przydział, a widać ten program w przypadku osób młodych zadziałał do tego stopnia, że bardzo krótko pani oczekiwała.
4: No naprawdę, no, też się zdziwiłam ogólnie, więc no bo mówię, no w lipcu ogólnie tak miało być, więc to tak spadło nagle jak grom z jasnego nieba, że nagle już w czerwcu już odbiór kluczy, nie? Więc to jest bardzo szybko, uważam, nie? No ale no fajnie też, nie? Wiadomo, że szybciej na wakacje teraz, więc fajnie.
1: A czy gdyby nie ten program, to myślałaby pani na przykład o wyjeździe z Konina?
4: No ja już tutaj wróciłam z Poznania, wiadomo, że myślałam też, nie wiem co będzie za 2 lata, za 3 lata, no różnie to bywa w życiu, no i tak dalej, ale no na razie zostaje, mi się to podoba, uważam, że ta lokalizacja tych mieszkań też jest dosyć fajna, w centrum tego starego Konina, więc fajnie jest gdzie chodzić i tak dalej, są restauracje blisko, Błonia są, więc fajnie rzeczywiście, ta infrastruktura wokół jest naprawdę fajna, nie? Trzeba przyznać.
1: Mieszkanie jest, a czego jeszcze brakuje do tego, żeby no, szczęśliwie żyć w Koninie?
4: Pracy jakiejś dobrej to na pewno, no. Ogólnie perspektyw jakichkolwiek, no w Koninie niestety przykro mi, ale no nie ma żadnych perspektyw tutaj, no dla młodych ludzi to już w ogóle uważam, nie? Więc no tego brakuje na pewno, nie?
1: A za jaką pracą młodzi ludzie się rozglądają? Czego by było trzeba tutaj w naszym mieście?
4: Kurczę, na pewno jakieś duże firmy, czy nawet korporacje też by się tutaj przydały, na pewno to by się rozwinęło, cała gospodarka też i tak dalej. Wiadomo, są jakieś duże firmy, ale no jakby też tam ludzie już pracują, wiadomo, nie? Ale też no starsi ludzie też wiadomo, że też cały czas pracują, nawet po emeryturze, więc no jakby też zabierają często to miejsce, nie? Jakimś osobom, czy doświadczonym, czy nawet niedoświadczonym, czy młodym. problem, nie?
5: Spełniły się marzenia przede wszystkim, nie?
1: I na jakie mieszkanie panie się załapały właśnie? Na jakiej wielkości?
5: To znaczy dwupokojowe, 40 metrów na poddaszu, marzenie córki też się spełnia, także fajnie.
2: Cała inwestycja zrealizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego stała się impulsem dla Rady Miasta do podjęcia kolejnych kroków w celu systemowego ułatwienia startu życiowego młodym ludziom w Koninie.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że
8: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
7: Wiadomości Konin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
9: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
8: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
10: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
8: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
11: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
8: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
12: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
8: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
1: Zaczynamy wakacje, to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ruszyła z konkursem Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Ta edycja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-20, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego w internecie kursu e-learningowego dla laureatów. Przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest już dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych. Warto wykonać taki kurs. W Wielkopolsce, także w powiecie konińskim, co roku niestety dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci w gospodarstwach rolnych.
7: Konin FM. Pogoda.
8: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze. A dziś piękne słońce w całym kraju.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
3: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
4: Gastorama. Teoria. I

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
1: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkie i przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.

0: regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Polska szkoła stoi przed kolejnymi zmianami, a swój głos w dyskusji coraz wyraźniej zaznacza także młodzież, w tym nasza Konińska. Wśród propozycji pojawiają się m.in. większe wsparcie dla osób neuroróżnorodnych, odejście od przestarzałego modelu nauczania i szkoła oparta na dialogu zamiast biernego przyswajania wiedzy.
2: Jestem Zuzanna Wyderkiewicz, jestem wicesekretarzynią Komisji Edukacji w Radzie Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży.
1: Długa i skomplikowana nazwa i domyślam się, że długie i skomplikowane zadania ma taka rada przed sobą. Powiedz, czym się zajmujecie na co dzień?
2: Na co dzień w Komisji Edukacji tworzymy stanowiska oraz opinie do aktualnych reform związanych z edukacją, systemem edukacji, oświatą czy decyzjami Ministerstwa Edukacji oraz aktualnie prowadzimy program Cognitomente, będący największym komponentem doradczym do reformy 26 Kompas Jutra.
1: I na tym się troszeczkę skupimy, bo możemy powiedzieć, że młoda dziewczyna z Konina, która właśnie czeka na wyniki maturalne, no bierze udział w ważnych konsultacjach, które mają gdzieś tam mieć wpływ na to, jaki będziemy mieli system edukacji w Polsce. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, dokładnie tak. Przeprowadziliśmy masę badań i mimo tego, że Rada Młodzieżowa zrzesza młodzież z wielu miejscowości, najczęściej mniejszych miejscowości, to

0: trzymamy kciuki, nawiązać stałą współpracę z Ministerstwem Edukacji, tak żeby ten głos był jeszcze bardziej słyszalny.
1: Mhm. To powiedz, nad czym tak naprawdę pracujecie? Jakie zmiany chcielibyście, żeby weszły tu z perspektywy ciebie jako uczennicy konińskich szkół? Czego brakuje może w systemie edukacji, co było niewłaściwe, co należy zmienić, bo jako, że już z tej szkoły wychodzisz, to jesteś chyba w idealnym momencie, kiedy jeszcze jakaś taka nostalgia nie rzutuje na tą pamięć, co tam może gdzieś tam w tej edukacji nie działało, ale już właśnie skończyłaś to, że więc masz pełnię doświadczenia. Jak wygląda to przejście przez polski system edukacji?
0: A więc program Cognito Mente w pierwszej kolejności planuje unowocześnić system edukacji oraz

0: istnienia neuroróżnorodności oraz że to nie jest choroba, a specjalne cechy, które posiadają dane osoby. Razem z naszą inicjatywą dążymy do reaktywnego modelu nauczania, a nie takiego, w którym siedzimy w ławkach, nauczyciel mówi do nas przez 45 minut. Stawiamy na dialog, na tworzenie przestrzeni bezpiecznej, ale też inkluzywnej i dostosowanej do rozwoju kreatywności, a nie jedynie do suchego przekazywania materiału.
1: Czyli chodzi o takie realne zmiany tego, jak wyglądają po prostu zajęcia w szkole. Czyli nie skupiacie się na takich rzeczach drobnych, że powiedzmy czy ta rzecz, czy inna rzecz powinna znaleźć się w programie nauczania, tylko mówicie o całym systemie, całym wyglądzie edukacji.
0: Tak, ponieważ wychodzimy z założenia, że jednak system pruski, który istnieje w polskich szkołach od bardzo, bardzo wielu lat, jest jednak już systemem niedostosowanym do aktualnych możliwości, czy technologicznych, ale też świadomości psychologicznej.

0: wręcz zabija w nim kreatywność oraz pewnego rodzaju indywidualizm. Dodatkowo przez to, że bardzo często znane są przypadki, gdzie jeżeli uczeń ma jakieś problemy związane z przyswajaniem informacji, wiedzy, dostaje orzeczenie o specjalnym toku nauczania, taki uczeń jest sprzedawany na stratę. Nauczyciele bardzo często mówią, że to jest ten z orzeczeniem. Bardzo często taka osoba ma słabe oceny, ponieważ nie jest to nawet zależne od niego, na ile przyswoić materiał może, ale nie jest on wspierany, tylko z góry jest przekazywana między nauczycielami informacja jego czy ją musimy tylko przepuścić, żeby miał lub miała tą dwójkę na koniec roku, a to, jaką faktyczną wiedzę czy wsparcie zdobędzie, jest nieistotne.
1: Kiedy można by było się spodziewać efektów waszych działań, waszego projektu? Jak długo to może potrwać, tak jak sobie wyobrażasz?
0: Reforma 26, Kompas Jutra, ma wchodzić tak naprawdę od tego roku szkolnego. Dlatego dla nas okres wakacji, mimo że w założeniu powinniśmy odpoczywać, dla nas jako młodzieży z Rady jest to ten okres najintensywniejszych prac. Sam projekt rozpoczęliśmy na przełomie października i listopada ubiegłego roku, więc już parę miesięcy wcześniej, ale w międzyczasie też prowadziliśmy m.in. 30 godzin konsultacji z ekspertami, żeby ten jednak nasz głos i opracowane przez nas priorytety nie były jedynie naszą perspektywą, ale również ekspertów z dziedziny, osób z neuroróżnorodnością, ale też rodziców, nauczycieli oraz osób, które pracują przy ministerstwie. Jednak właśnie takiego naszego stuprocentowej efektywności naszego projektu możemy się właśnie spodziewać w wakacje. W wakacje planujemy spotykać się jak najczęściej z ministerstwem i jak najbardziej promować medialnie nasz projekt.
1: Przed twórcami zmian jeszcze wiele pracy, ale już dziś młodzi ludzie przekonują, że ich pomysły mogą realnie wpłynąć na przyszłość polskiej edukacji. Pozostaje jedynie pytanie, na ile ich głos zostanie wysłuchany.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: THU Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. THU Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
10: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
11: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
11: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
12: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
11: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
12: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój, widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
11: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
12: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty bezzałogowe maszyny, rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to, żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora, a to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego, mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
11: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
12: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
11: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
12: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
7: gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki Białystok. Udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
13: Możemy być dumni.

0: Smaki rolnictwa.
1: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
1: Świętujemy na Mazowszu.
3: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
3: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
3: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: To było ogłoszenie płatne.

0: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Staszec.
2: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
0: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi prowadzi właśnie zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i takich dla dorosłych. Akcja potrwa do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów. A zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaski trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Przy okazji konińska policja przypomina jeszcze o jednym ważnym przepisie, który obowiązuje od nie tak dawna, a zgodnie z którym hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego można poruszać się mając co najmniej 13 lat.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
4: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowany prosto z ekspozycji.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Reklama.
7: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałtarejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
10: Dawno niewykorzystywane przestrzenie po byłym bloku operacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zyskały zupełnie nowe życie. Na 5. piętrze lecznicy uroczyście otwarto nowoczesną salę rehabilitacyjno-terapeutyczną oraz pokój wytchnieniowy. Mają one odmienić codzienność pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
11: Ilona Kuszela, pełniący obowiązki kierownika zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego od ubiegłego roku. Jak zostałam tutaj przyjęta do pracy na to stanowisko, od razu dostałam informację od pani fizjoterapeutek, że jest rozpoczęty projekt zaopiekowani, że zaczęło się tutaj już coś dziać. Co prawda, jak przyszłam i zobaczyłam te dwie sale tutaj, które wyglądały w opłakanym stanie, tak jak widzieliście państwo na zdjęciach na projekcji pokazowej, to nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Tak naprawdę, bo tutaj to było, no, była tutaj tragedia, ale rzeczywiście środki się znalazły, bardzo mnóstwo dobrych ludzi pomogło, dziewczyny są mega zaangażowane, wszystkie bez wyjątku, panie fizjoterapeutki, w to, aby to miejsce powstało i z pomocą, tak jak pani Doroty Skąpskiej, tak jak państwo słyszeliście, powstała piękna sala rehabilitacyjna z pokojem wytchnieniowym dla pacjentów, to jest takie miejsce dla nich przeznaczone, gdzie mogą tutaj spędzać czas ze swoimi rodzicami, rodzinami, mogą sobie pooglądać telewizję, odpocząć, czy po wysiłku, po ćwiczeniach odpocząć tutaj. Wjechały tutaj nowe meble, nowe sprzęty. Tak naprawdę od podłogi po sam sufit powstał nowe pomieszczenia dedykowane pacjentom i rzeczywiście pacjenci bardzo lubią korzystać z tych pomieszczeń i będą korzystać, bo to jest miejsce dla nich stworzone. Na dzień dzisiejszy mamy 68 pacjentów. Z takiej sali rehabilitacyjnej korzystają pacjenci, mogę powiedzieć, że około Połowy? Około połowy, ponad połowa.
1: Ewa Marciniak, fizjoterapeutka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Rehabilitacja u nas jest bardzo ważna. Jest to, my usprawniamy pacjentów, aby poprawić ich komfort funkcjonowania, utrzymać jak najdłużej samodzielność. I nasza sala, projekt powstał z potrzeby dnia podczas rehabilitacji, która odbywała się wcześniej w o wiele mniejszej sali. Stwierdziłyśmy, że potrzeba większego pomieszczenia. Po rehabilitacji pacjenci, tak jak pani kierownik powiedziała, potrzebują odpoczynku i też chciałyśmy, aby mogli kontynuować ze sobą pewne rozmowy. Stąd pomysł na ten pokój wypoczynkowy, aby nie musieć ich od razu przewozić do sal, tylko żeby mogli jeszcze spędzić ze sobą trochę czasu. Tak. I większa sala, ten pokój wypoczynkowy, stwierdziłyśmy, że trzeba coś w tym kierunku zrobić. Szukałyśmy pomieszczeń, którymi dysponowałyśmy, ale że zostałyśmy w takim stanie, który wymagał nakładów finansowych. Porozmawiałyśmy z panią Dorotką Skowską, która, gdyby nie ona, nie udałoby nam się na pewno tego zrealizować, tego naszego pomysłu. Pomogła nam zorganizować zbiórki i tak jak mówiłam, zebrałyśmy pieniążki i wyremontowaliśmy blok operacyjny. 82 tysiące złotych ponad. To wszystko, co jest, a na pewno tutaj w pokoju wypoczynkowym, jest zakupione za środki zebrane, a sala rehabilitacyjna jest wzbogacona o nowy tor do nauki chodzenia, schody i różne jeszcze drobne sprzęty są dokupione, które wykorzystujemy podczas rehabilitacji codziennej pacjentów.
10: Powstanie tej komfortowej strefy to wielki sukces rocznego projektu Zaopiekowani, w ramach którego fizjoterapeutki, lokalne rady, fundacje oraz mieszkańcy wspólnie zebrali ponad 82 tysiące złotych na remont i specjalistyczne wyposażenie.
0: Konin FM.

0: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali

0: grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata. A wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
1: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
0: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce. To wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego SOP.
2: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Wielki wyczyn i wielka charytatywna zbiórka. Każdy albo może popłynąć, albo przekazać dowolną kwotę, by wesprzeć WOPR Konin.
5: Jesteśmy na przystani Gosławice. To właśnie tutaj 28 czerwca zakończymy bardzo duże wydarzenie. Uważam, że jest ono dla naszego regionu, dla naszego miasta bardzo ważne.
6: 29 przypada Dzień Ratownika Wodnego w Polsce. My jako WOPR Koniński obchodzimy 28, jest to niedziela. Będą pokazy psów ratowniczych, Nowofunlandów.
5: 28 czerwca płyniemy z cichej plaży na Żuwieńcu tutaj do przystani w Gosławicach. Jest to cel charytatywny. Zbieramy środki na wsparcie WOPR-u, na zakup sprzętu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tych jezior. Zapraszam wszystkich do udziału. Można płynąć razem ze mną, można przepłynąć jakiś odcinek. Zapraszam do pływania na kajakach, supach, na każdym sprzęcie pływającym po to, żebyśmy wsparli WOPR i bezpieczeństwo nasze na wodzie.
7: Jurek jest zawodnikiem Tritona Konin i jest to najlepszy praktycznie pływak tutaj w regionie, który ten dystans 28, 16 km sam pokona bez pianki, bez żadnego wsparcia, ale liczy na to, że będą też mu towarzyszyć ludzie chociaż po 100 metrów, po kilometr i będą mu pomagać i go wspierać i my jako Triton mu tym bardziej kibicujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania i wsparcia tej inicjatywy.
5: I kwota, jaką chcielibyśmy zebrać na wsparcie sprzętu dla WOPR-u, to 16 tysięcy. Jeżeli macie Państwo ochotę wpłacić kwotę jakąkolwiek na konto WOPR-u, oczywiście informacje są na Facebooku, w internecie. Serdecznie zapraszamy, dopingujmy Jurka, bo to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, ogromna długość. Zapraszamy 28 czerwca w niedzielę na przystań Gosławice.
4: Mówił dyrektor konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski. Numer konta można znaleźć na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8: Konin FM. Pogoda.
0: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie, do nawet 38 stopni. Natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.

0: pogrzebowe MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
5: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
6: Awatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, Ogień i Popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3. Reklama.
13: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W Koninie taniec od lat buduje sportowe emocje. Szkoły tańca kształtują kolejne pokolenia młodych tancerzy, którzy regularnie sięgają po najwyższe miejsca na krajowych i międzynarodowych scenach. Intensywne treningi, wieloletnie doświadczenie i praca nad choreografią przekładają się na wyniki, które otwierają drogę do startów na Mistrzostwach Świata i Europy. Jak to miało ostatnio miejsce w przypadku podopiecznych Szkoły Tańca Rytmix?
3: Martyna Wolna, instruktor, trener i choreograf Studia Tańca Rytmix.
4: Kinga Frumeniak-Pogocka, instruktor i choreograf Studia Tańca Rytmix.
5: To najpierw powiedzmy, co to były za mistrzostwa w ogóle, w których tutaj udało się Studiu Tańca Rytmix osiągnąć takie sukcesy, no waszym podopiecznym.
3: Były to krajowe mistrzostwa Polski, które należą pod IDO, czyli to były też kwalifikacje do Mistrzostw Świata i Europy, no i udało nam się tutaj zakwalifikować, więc w listopadzie będziemy jechać dalej, reprezentować Konin i Polskę na arenie międzynarodowej już w listopadzie.
5: W listopadzie, czyli rozumiem, że jakieś treningi, że tak powiem, z myślą o tym turnieju, to już panie instruktorki w głowie mają. Czy to jest jakaś nowa choreografia, którą musicie wymyśleć specjalnie na ten turniej? Już chodzi tam coś po głowie, czy może raczej doskonalenie tego, co od lat gdzieś tam się ćwiczy?
4: Na Mistrzostwach Świata prezentuje się choreografię, którą dziewczyny tańczyły na Mistrzostwach Polski, także jest to doskonalenie starej choreografii, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że są wakacje, dzieciaki nie mają regularnych zajęć, więc no, trzeba będzie na pewno zadbać o ten powrót do formy od września bardzo mocno, no bo w listopadzie są mistrzostwa, więc dużo czasu nie ma, żeby wrócić tak jakby w 100% do tej formy, która była przed wakacjami.
5: Takie wyniki jak właśnie to Mistrzostwo Polski to są... jak często się w ogóle w szkole zdarzają? Czy to jest taki, udało się dosięgnąć czegoś, czego się wcześniej nie udawało, czy może to jest jakieś takie kontynuacja sukcesu?
4: Studio Tańca Rytmix już od długich, długich lat zdobywa wysokie miejsca na turniejach. Jak ja tańczyłam w Rytmixie jako uczestnik, to nawet udało nam się zdobyć Mistrzostwo Świata z mini-formacją jazzową. Także nie jest to nowość, ale jest to duża rzecz, która po prostu wywołuje dużo, bardzo, bardzo dobrych emocji. No i też jest takim podsumowaniem naszej dotychczasowej pracy.
5: Czyli rozumiem, że szkoła to doświadczenie już na takich turniejach ma ogromne, a czy te dziewczyny, które pojadą na ten turniej, one również już mają jakieś doświadczenie takie międzynarodowe? Czy to będzie dla nich pierwszy raz? To będzie dla nich debiut? No i czy łączy się z tym jakaś może trema?
3: No na pewno jest to jakaś trema i przeżycie, bo wiadomo, nie reprezentuje się Polski codziennie, prawda? Ale tutaj dziewczyny z grupy 2A mają już doświadczenie, bo były już na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w Libercu, ale były w kategorii dzieci. Dziewczyny się rozwijają cały czas, że idą do przodu, a tutaj w kategorii do 12 lat, no to tak naprawdę będą ich pierwsze mistrzostwa świata, no bo to jest kolejne pokolenie, które rozwija się, które działa, które chce, które ćwiczy, które nie siedzi na telefonach, tylko właśnie na sali treningowej.
5: Jak patrzę, to tutaj tych dzieciaków jest naprawdę dużo, więc chyba nie jest z tymi dziećmi, z tą młodzieżą tak źle, nie wszyscy w tych telefonach tylko aż tak dużo przesiadują. Jest chęć, żeby tańczyć w Koninie zwłaszcza, prawda? Nie trzeba jakoś bardzo reklamować swojej działalności, żeby przychodziły dzieci i chętnie uczyły się tego tańca. My to mamy w Koninie jakoś tak wrodzone?
4: Konin tańcem stoi od zawsze i miejmy nadzieję na zawsze.
5: Tak, a ja, no i myślę, że cały ten roztańczony Konin życzymy powodzenia dziewczynom na turnieju w listopadzie.
6: Żenna Rybarczyk, mam 16 lat. No, Rytmix 2. Julia Banaszak, również mam 16 lat i tańczę w grupie 2A w Rytmixie.
7: Jestem Hania Kwaśna i mam 10 lat. 4 lata tańczę w Rytmixie.
5: To opowiedzcie troszeczkę o wynikach, które osiągnęłyście i wrażeniach, jakie wam towarzyszyły przy tym.
6: No to takim naszym wspólnym, jednym z największych osiągnięć było zdobycie Mistrzostwa Polski w kategorii duet modern, czyli no po prostu, no wiadomo, jak duet to tańczymy we dwie, a jeśli chodzi o styl, w którym wygrałyśmy, to jest on taki bardziej, można powiedzieć, no nie zawsze, ale taki bardziej spokojny, bardziej ten ruch tak przepływa, jest tam dużo również akrobatyki i no wiadomo, no jak wygrałyśmy, no to ta nasza praca została dobrze doceniona.
5: No właśnie, no bo tak wyobrażam sobie, że trenujecie hobbystycznie, z pasji, no bo to jest fajne zajęcie na co dzień i ktoś powie, że te wyniki, jakieś tam osiągnięcia może nie są w tym wszystkim najważniejsze, no ale jak się wygra, no to jednak jest fajnie, prawda?
6: Prawda. Tak, jest to takie docenienie naszej pracy, którą wkładamy przez cały rok.
5: Ile trzeba pracować, żeby osiągnąć taki wynik?
6: No wiadomo, że jak najwięcej, ale tak my trenujemy tak 4 razy w tygodniu, 5. No zależy też również, czy są jakieś dodatkowe treningi, ale takie stałe to tak 4 razy w tygodniu.
5: Po ile godzin?
6: Tak, 2-3.
5: I ile lat?
6: Ja tańczę już 12 lat.
5: 12 lat, 4 razy w tygodniu, po kilka godzin, no to jest naprawdę sporo zaangażowania. Przejdziemy teraz do troszkę młodszej uczestniczki. Jaki wynik ty osiągnęłaś?
7: Pierwsze miejsce wygrałyśmy.
5: W jakiej grupie?
7: Formacja modernowa do 12 lat.
5: Jakie to dla ciebie jest wrażenie, jakie odniosłeś, że udało się zdobyć ten sukces?
7: Bardzo fajne, bo nie zdarza się aż tak często.
5: Dużo trzeba pracować, żeby w tak młodym wieku tak dobrze tańczyć?
7: Tak, długo trzeba.
5: Super, dziękuję bardzo.
2: Nadchodzące miesiące będą dla tancerek szkoły Rytmik z czasem przygotowań do startu na arenie międzynarodowej. Trzymajmy kciuki i dopingujmy nasze młode mistrzynie.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
8: Reklama.

0: prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na

0: wyższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
1: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
0: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Wraz z wakacjami ruszy 2-miesięczny festiwal Bazylika Sonans, któremu jak zawsze patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany 28 czerwca o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgol-Kownacka. To na dobry początek. Potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. 5 lipca na organach zagra artysta z Korei Południowej, 12 Piotr Rojek z Wrocławia, 19 lipca maestro Roman Perucki z Gdańska, następnie 26 lipca przewidziano koncert wirtuoza z włoskiej Florencji, 2 sierpnia grać będzie Tomasz Głuchowski z Wrocławia, 9 sierpnia Tomasz Adam Nowak z Niemiec, a 16 sierpnia Michał Nowenko z czeskiej Pragi. Przedostatni koncert w ramach wakacyjnego cyklu w Licheniu zagra Adam Lenart z Niemiec. Natomiast 30 sierpnia festiwal Bazylika Sonans zakończy profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy. Ten ostatni z artystów zaprojektował organy w Bazylice w Lichaniu. W całym kraju nie ma większego instrumentu muzycznego. Licheńskie organy składają się ze 157 głosów. Podzielono je na 5 części rozmieszczonych w kilku nawach największej świątyni w kraju. Liczą ponad 12 tysięcy piszczałek, a tym wszystkim steruje się z kontuaru znajdującego się za filarem po prawej stronie ołtarza.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
4: Konin FM.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tankuj taniej. Nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
8: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: regionie. Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl. Reklama.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Nowe lokale komunalne przy ulicy Wodnej na Konickiej Starówce zyskały już swoich lokatorów, a klucze trafiły do rąk 30 rodzin. Radny Piotr Czerniejewski, który był inicjatorem tego programu, mówi, że głównym jego celem jest zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miasta.
3: Tak jak w przypadku budynku przy ulicy Wodnej, wiemy, że 10 mieszkań zostało przekazanych dla osób młodych, absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia. Widzimy, że ten program się sprawdził i chcemy ten program rozszerzyć. Ja na poprzedniej sesji złożyłem wniosek, aby ten program rozszerzyć, aby on funkcjonował nie tylko tak jak w tym przypadku, w przypadku budynku przy ulicy Wodnej, ale przy każdym kolejnym budynku, jaki będzie powstawał, przy każdych kolejnych mieszkaniach komunalnych, jakie miasto będzie oddawało, ale też tych, które obecnie funkcjonują, gdzieś tam się będą na bieżąco zwalniać. I to się spotkało z pozytywnym odbiorem. Wydział Spraw Lokalowych przygotował projekt uchwały. Ten projekt uchwały zakłada, że studenci ostatniego roku, absolwenci do 30 roku życia, będą również premiowani w tych naborach, 10 punktów dodatkowych, właśnie w przypadku już każdej kolejnej inwestycji mieszkaniowej w mieście, tej komunalnej oczywiście. Co istotne, ta uchwała też zakłada podwyższenie progów dochodowych, bo to też był argument, że tutaj wiele osób się nie załapało, w cudzysłowie, na te mieszkania, ze względu na to, że przekraczała te dochody, więc uznaliśmy, że trzeba te progi podnieść, dokładnie o 40 punktów procentowych w stosunku do tego procentu minimalnego wynagrodzenia, które uchwała określa. No i dzięki temu więcej osób młodych będzie się mogło na te mieszkania w przyszłości załapać. Więc można powiedzieć, że mieliśmy tutaj pilotaż na ulicy Wodnej i idziemy w stronę już takiego szerokiego programu, który będzie na stałe w naszym mieście funkcjonował.
4: I gdybyśmy mogli przypomnieć, jak ten pilotaż się udał, jakie są rezultaty?
3: Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Wodnej, złożonych zostało 22 wnioski przez osoby młode, właśnie tych absolwentów uczelni do 30 roku życia. 15 osób spełniło kryteria, natomiast odpowiednią liczbę punktów uzyskało 10 wniosków, stąd też 10 mieszkań z tego budynku, czyli 10 z 30 mieszkań przy ulicy Wodnej na potrzeby tych młodych osób zostało wygospodarowane. Celem jest przede wszystkim zatrzymanie młodych osób w Koninie. Tu mówimy o skali jednego budynku, ale tak jak mówię, idziemy w stronę już każdej kolejnej inwestycji w mieście, aby ten program działał, aby zachęcał te młode osoby do pozostania w Koninie, bo ten argument mieszkania dzisiaj jest przekonujący i faktycznie no, część osób, jak widać, zdecydowała się na to, aby pozostać w Koninie ze względu na ten tani czynsz i dzięki temu te osoby stąd po prostu no, nie wyjechały, mówiąc wprost.
5: Pieczyńska Natalia. Dużo jeszcze jest pracy, przecież no, muszę zabudowę i tak dalej, meble. Wiadomo, trzeba przemyśleć co, gdzie i jak. No i no zobaczymy, jak to będzie, nie? No od razu na pewno nie zamieszkam. Kanapy już mam zamówioną, więc zobaczymy. No wiadomo, no jestem pierwszą lokatorką, więc no kurde, fajnie, no nowe mieszkanie, nie? Nie jest po kimś też, więc wiadomo, że fajnie, nie?
4: I to mieszkanie
5: po swojemu, nie?
4: I to mieszkanie już jest w takim stanie, w jakim widać, tak? Czyli są podłogi,
5: tak,
4: ściany wyłączone.
5: No. Więc to już jakiś jest krok, nie? Więc no, ale no wiadomo, że trzeba jeszcze trochę pracy włożyć, nie? Żeby tak mieszkać, nie?
4: Proszę powiedzieć, ile pani czekała właśnie na przyjście takiego mieszkania komunalnego?
5: No właśnie szybko to rzeczywiście, no bo w kwietniu składałam dokumenty i no mamy czerwiec, a już to wszystko jest, a nawet było powiedziane, że w lipcu prawdopodobnie będzie odbiór, więc... Więc no szok, że tak szybko rzeczywiście, to trzeba przyznać, nie?
4: Słyszałem tutaj od osób, które no, są w starszym wieku i też dostały mieszkanie komunalne, że czekały 3 lata na taki przydział, a widać ten program w przypadku osób młodych zadziałał do tego stopnia, że bardzo krótko pani oczekiwała.
5: No naprawdę, no, też się zdziwiłam ogólnie, więc no bo mówię, no w lipcu ogólnie tak miało być, więc to tak spadło nagle jak grom z tego nieba, że nagle już w czerwcu już odbiór kluczy, nie? Więc to jest bardzo szybko, uważam, nie? No ale no fajnie też, nie? Wiadomo, że szybciej na wakacje teraz, więc fajnie.
4: A czy gdyby nie ten program, to myślały pani na przykład o wyjeździe z Konina?
5: No ja już tutaj wróciłam z Poznania, wiadomo, że myślałam też, nie wiem co będzie za 2 lata, za 3 lata, no różnie to bywa w życiu, no i tak dalej, ale no na razie zostaje, mi się to podoba, uważam, że ta lokalizacja tych mieszkań też jest dosyć fajna, w centrum tego starego Konina, więc fajnie jest gdzie chodzić i tak dalej, są restauracje blisko, Błonia są, więc fajnie rzeczywiście, ta infrastruktura wokół jest naprawdę fajna, nie? trzeba przyznać.
4: Mieszkanie jest, a czego jeszcze brakuje do tego, żeby no, szczęśliwie żyć w Koninie?
5: Pracy jakiejś dobrej to na pewno, no. Ogólnie perspektyw jakichkolwiek, no w Koninie niestety, przykro mi, ale no nie ma żadnych perspektyw tutaj, no dla młodych ludzi to już w ogóle uważam, nie? Więc no tego brakuje na pewno, nie?
4: A za jaką pracą młodzi ludzie się rozglądają? Czego by było trzeba tutaj w naszym mieście?
5: Kurczę, na pewno jakieś duże firmy, czy nawet korporacje też by się tutaj przydały, na pewno to by się rozwinęło, cała gospodarka też i tak dalej. Wiadomo, są jakieś duże firmy, ale no jakby też tam ludzie już pracują, wiadomo, nie? Ale też no starsi ludzie też wiadomo, że też cały czas pracują, nawet po emeryturze, więc no jakby też zabierają często to miejsce, nie? Jakimś osobom, czy doświadczonym, czy nawet niedoświadczonym, czy młodym, nie?
6: Spełniły się marzenia przede wszystkim, nie?
4: I na jakie mieszkanie panie się załapały właśnie? Na jakiej wielkości?
6: To znaczy dwupokojowe, 40 metrów na poddaszu, marzenie córki też się spełnia, także fajnie.
2: Co inwestycja zrealizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego stała się impulsem dla Rady Miasta do podjęcia kolejnych kroków w celu systemowego ułatwienia startu życiowego młodym ludziom w Koninie.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: P-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. P-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II, 86 w Koninie.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama.
10: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert.
0: Wiadomości Konin FM.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla

0: Śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
1: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
0: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Gramy dla małej Majki. To cel 24. edycji charytatywnego turnieju piłki nożnej w Babiaku. Rozgrywki na Orliku odbędą się 5 lipca, a jeszcze do 30 czerwca. Organizatorzy zapisują drużyny, które będą walczyć o puchary, tytuł króla strzelców, wybór najlepszego bramkarza i nagrodę dla ekipy, która przekaże najwięcej środków w ramach wpisowego. Ilość drużyny nieograniczona. Wszystko po to, by pomóc małej mieszkance powiatu kolskiego. Szczegóły w internetowych serwisach społecznościowych. Tymczasem Stowarzyszenie Patataj przygotowuje się do 13 otwartych zawodów w skokach przez przeszkody i w powożeniu zaprzęgami gminy Turek. 12 lipca w Stajni Roka w Kowalach Księżych będzie można obserwować spektakularne wyczyny od 10.30. Dla dzieci będą darmowe atrakcje, dmuchane zamki, byk rodeo, animacje, zajęcia ze zwierzakami z zagrody oraz pokaz szwadronu kawalerii ziemi konińskiej. Zachęcamy, by zapisać sobie tę datę 12 lipca. Z kolei dużo wcześniej, bo w niedzielę 28 czerwca koło świetlicy wiejskiej w Bibiannie rozgrywane będą 21. gminne mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej. Mecze na tamtejszym boisku zaczną się o 9 rano. Zachęcamy do udziału i do kibicowania. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie.
4: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.

0: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym to miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
2: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
1: Porozmawiamy sobie najpierw może o dwóch wystawach, które teraz są czasowe, ale czasu jeszcze jest trochę, żeby je zobaczyć, więc chociaż już teraz zachęcamy, no to każdy sobie może gdzieś tam zaplanować to przybycie tutaj do muzeum. Co to są za wystawy? Może od tej pierwszej, przy której teraz stoimy, zaczniemy.
2: W tym roku przygotowaliśmy dwie nowe wystawy. Ta wystawa, na której teraz się znajdujemy, to jest wystawa Znaki obecności. Chrystus i święci w sztuce i liturgii i nawiązuje do roku, który teraz przeżywamy, uczniowie misjonarze. Chcieliśmy pokazać i Chrystusa, i świętych jako naśladowców właśnie tych, którzy swoim życiem naśladowali właśnie życie Chrystusa.
1: To może tak byśmy troszeczkę, że tak powiem, zrobili takie małe przejście po tej wystawie i powiedzieli, no co konkretnie na niej się znajduje, jakie obrazy, bo tu widzę mniejsze, większe, no ale wszystkie naprawdę wykonane. No ja żadnym ekspertem nie jestem, no ale wyglądają, no, świetnie.
2: Tak, obrazy to w większości XIX-wieczne kopie, ale wielkich mistrzów rzeczywiście możemy tutaj zobaczyć i kopie Leonarda da Vinci, i Carlo Maratta, Palme Vecchio, więc takie znane nazwiska, które może nie wszyscy mogą wyjechać, żeby zobaczyć oryginały, a te nasze kopie różnią się od oryginałów właściwie kilkoma centymetrami tylko często i są naprawdę na dobrym poziomie.
1: No tak, to akurat nie zawsze idzie oryginał zobaczyć, tym bardziej, że nie wszystkie nawet takie obrazy mistrzów są w ogóle dostępne do oglądania, więc nieraz nawet w tych oryginalnych muzeach tak naprawdę patrzymy na kopię, bo obraz jest gdzieś głęboko schowany w magazynie, żeby czasem nic się z nim nie stało.
2: To prawda, co pan mówi, rzeczywiście, więc tym bardziej te nasze też są cenne.
1: Wystawa do kiedy jest do zobaczenia?
2: Wystawa jest do zobaczenia do października 2026 roku. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, od 10 do 16. Wstęp jest bezpłatny, więc tym bardziej zapraszamy.
1: Chociaż to muzeum znajduje się w Licheniu, no to jest tutaj dużo więcej, że tak powiem, takich eksponatów bardziej kojarzonych z typowymi muzeami, czyli takich historycznych niż religijnych, a ta wystawa jednak, no świetnie, że tak powiem, nawiązuje do miejsca, w którym się znajdujemy, czyli do sanktuarium.
2: To prawda, bo chcieliśmy właśnie się wpisać w ten rok uczniowie misjonarze i tutaj pokazujemy takie właściwie, mamy i zwiastowanie, więc ten początek, kiedy Maria powiedziała swoje fiat i na świecie pojawił się Boży Syn. No i też po kolei wszystkich świętych mamy też Chrystusa cierpiącego, czyli Ecce Homo, zaaranżowany stół ołtarzowy z XIX wieku, więc można też podejść, zobaczyć, jak wtedy wyglądało ułożenie paramentów liturgicznych na stole, no a poza tym piękny ornat, który bardziej jest widoczny właśnie z tym pięknym haftem z tyłu, bo wtedy odprawiano mszę świętą tyłem do wiernych, więc tył był ważniejszy.
1: Musiał być ozdobiony.
2: Dokładnie i u nas akurat mamy baranka paschalnego, pięknie wyhaftowanego metalowymi nićmi, spoczywającego na księdze zamkniętej na 7 pieczęci.
1: To rzeczywiście można przyglądać się długo tym haftom, też mistrzowsko wykonane. Powiedzmy jeszcze troszeczkę o obrazach. Tutaj wspomnieliśmy o zwiastowaniu, ale co jeszcze możemy tutaj podziwiać, pooglądać, jakie wydarzenia tak naprawdę z liturgicznej historii zobaczyć?
2: Myślę, że jednym z takich cenniejszych obrazów na tej wystawie jest ikona Waznicowa wykonana dla Soboru Newskiego w Warszawie i po rozebraniu tego soboru ta ikona trafiła do Marianów na Bielany, potem była w Foley Court, a teraz wróciła do Polski i jest ona namalowana na złotych płatkach, więc płótno zostało wyłożone całe złotymi płatkami i dopiero na tym namalowana jest ikona.
1: Tak, ona się wyróżnia tutaj na tle tych wszystkich innych obrazów, widać tą wschodnią, inną formę sztuki sakralnej.
2: To prawda, tak, bo w większości tutaj mamy takie zachodnie ujęcia i Maryi, i właśnie Chrystusa, no i ta kopia Leonarda da Vinci, święta Anna Samotrzecia, życia też jest dosyć dużym obrazem i też na pewno się wyróżnia i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra kopia, łącznie z tym sfumato zaznaczonym, tak charakterystycznym też dla Leonarda da Vinci.
1: No tak, największy absolutnie chyba mistrz i największe nazwisko świata sztuki, więc warto chociażby dlatego przyjechać i tą wystawę obejrzeć.
3: Wraz z początkiem wakacji warto poszukać ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Obława za nożownikiem zakończona, mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasy Wieleśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
0: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy.

0: Około 16 km mają zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
1: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
0: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów zaprasza na wydarzenie z cyklu Sąsiedzkie Chwile. Tym razem będzie to piknik rodzinny, będą dmuchańce, zabawy integracyjne, strefa gastronomiczna i muzyka. To wszystko 11 lipca na boisku przy ulicy Szerokiej. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Konina. Tymczasem w Kole w te wakacje dzieci w mieście nie będą mogły narzekać na nudę. Przygotowano mnóstwo różnego rodzaju atrakcji. Będą warsztaty, wystawy, zajęcia sportowe, spotkania z kulturą i kreatywne animacje. Miejski Dom Kultury w Kole przygotował 2 turnusy półkolonii, ale będą też zajęcia ceramiczne, konstruktorskie, plastyczne czy teatralne. Między innymi odbędą się warsztaty aktorskie z ćwiczeniami głosu i ciała oraz tworzeniem lalek i scenografii do nowych tytułów. I co ciekawe, akurat te zajęcia będą otwarte nawet dla dorosłych. Długi program przygotował także Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Będzie tam działać grupa zabawowa, będą uliczni pedagodzy czy strefa wsparcia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie mieć niższe ceny wejściówek między innymi na basen, a Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przygotuje zwiedzanie ratuszowej wieży, wystaw, a nawet wycieczkę na lednicę. Ciekawie zapowiadają się także wakacje w Kolskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowy program tych wszystkich wydarzeń jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
8: Reklama.
9: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Zagroda Borowo od lat jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie festiwalu w stronę tradycji. To właśnie tutaj historia, architektura i wiejski klimat tworzą wyjątkową przestrzeń do pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.
3: Jadwiga Bryl, jestem właścicielką agroturystyki Zagroda Borowo.
4: Jak festiwal w stronę tradycji, Centrum Kultury i Sztuki, to zawsze Zagroda Borowo, tak to kojarzymy w ostatnich latach. No właśnie dlaczego? Co takiego tutaj jest fascynującego, że to się zgrywa w pełni z tym ludowym charakterem tego festiwalu?
3: Ja do końca tego nie wiem. Wiem, co ja robię, żeby to miejsce miało duszę. Żeby tutaj ludzie chcieli przyjeżdżać i każdego dnia się o to staram, sadząc jakieś stare gatunki kwiatków, dbając o to, żeby były, no, żeby ogródki nie miały jakichś plastikowych sztachet. No, pamiętam po prostu, bierze się to stąd, że ja pamiętam wieś, której no, kultura, tradycja tutaj ma być kultywowana i do której chcemy wracać. Tę wieś, jakiejkolwiek byśmy daty nie mieli na myśli i jakiegokolwiek okresu historycznego, no to już taka wieś, która odchodzi cały czas na naszych oczach, czy wręcz odeszła.
4: A jaka jest historia tego miejsca? Co wiemy o tych budynkach?
3: Wiemy sporo, dlatego że ja mieszkałam tutaj w sąsiedztwie, w tym domu, który tutaj teraz jest centrum i duszą tego miejsca, mieszkały dwie panny, one się nazywały Kucharskie. A wcześniejsze dzieje wskazują, że była to rodzina Grochocińskich. W każdym razie z jedną z tych panien ożenił się brat mojej mamy. Mieli pięcioro dzieci. To było moje kuzynostwo. Ja tutaj latem byłam czasem każdego dnia i po prostu znałam to miejsce. Nie było to moją jakąś spuścizną rodzinną, ale po wielu, wielu latach kuzyn, który mieszka na stałe na Dolnym Śląsku, zadzwonił, że on tutaj jednak właściciel tego miejsca, taki faktyczny właściciel, zadzwonił, że no nie ma już sił, już jest trochę za stary, żeby coś zrobić z tym Borowem, sprzeda to po prostu. No i tak to się zaczęło. Ja uzbierałam szybko tą niedużą kwotę, którą on za to miejsce chciał. No i tak stałam się szczęśliwą właścicielką Zagrody Borowo.
4: To są faktycznie takie budynki, które kiedyś służyły też do zwierzątek na przykład?
3: Dom pochodzi z 1890 roku, bo tam jest nawet data wyryta. Czyli pamięta czasy zaboru rosyjskiego. Zachował się pisany cyrylicą akt notarialny, który się zaczyna Dierewnia Borowo, Siemia Grochociński. W każdym razie dom ma około 130 lat. Czyli, no mówię, akt notarialny kończy się tam podpisami, pieczęciami carskimi guberni Kaliskiej. Bo tutaj, jak wiemy, był rosyjski zabór. No i należeliśmy do guberni Kaliskiej, także wszystkie administracyjne rzeczy ludzie jeździli załatwiać konno, tymi wozami konnymi jeździli do Kalisza, to już wiem z przekazów takich najstarszych dziadków, nie, że to wszystko się załatwiało tutaj w ten sposób. Nie?
4: I budynki, tak jak pani też wspomniała, te wszystkie rośliny, to nawiązywanie do tych starszych odmian, to jedno, ale też kuchnia, no stoimy tutaj w kuchni przy garnkach, to wszystko też pewnie jest oparte o różne nasze receptury, wszystko tak, żeby było zdrowe, naturalne jak najbardziej.
3: No tu dzisiaj to postanowiliśmy zrobić troszeczkę taką kuchnię fusion i wzięliśmy troszkę inspiracji z kuchni wschodniej, ponieważ tutaj też pomieszkiwali Ukraińcy w czasie, jak wybuchła wojna i nauczyliśmy się od nich gotować barszczu ukraińskiego. Myślę, że tutaj nie będzie wielkim grzechem, jak te dwie kuchnie połączymy. Zrobiliśmy polski żurek, barszcz ukraiński, no i chyba jeszcze coś trzeciego powstaje, ale to jest na razie tajemnica. W każdym razie, no myślę, że gdzieś te kuchnie tam, zwłaszcza na wschodzie, się przenikały. No tutaj to była, wiadomo, kuchnia była, ja doskonale pamiętam dzieciństwa, kuchnię, która była oparta na mące żytniej, ziemniakach i no niewielu warzywach, no marchewce, pietruszce, burakach, tylko na tym, co się samemu wyhodowało, ponieważ nikt tutaj nie jeździł kupować jakichkolwiek warzyw do miasta. W sklepach wiejskich takich rzeczy w ogóle nie było, nikomu do głowy nie przyszło, że można byłoby przywieźć tutaj warzywa. W sklepach wiejskich w latach 60. w Borowie była nafta w wielkiej beczce, bo ja jeszcze po nią chodziłam. Proszę sobie to wyobrazić, do lamp naftowych. Ja jeszcze jestem, przyznaję się, jestem wychowana, znaczy jeszcze zaczęłam edukację przy lampie naftowej. W podobnym domu jak tutaj jest, tylko on stał 200 metrów stąd, tak? Czyli bardzo, znaczy blisko. No wiesz, skąd stąd moje jakieś takie, no mówię, duże emocje przy tym zakupie, przy tym wszystkim, co się później zaczęło wydarzać, to tak... No sama nie wiedziałam, dlaczego ja tak bardzo tupię nogami nad mężem, żeby on czasami nie spróbował coś zburzyć tego domu. A na szczęście zgodził się ze mną, że tego nie można ruszać, trzeba to ratować.
2: Zagroda Borowo jest dowodem na to, że z pasji i szacunku do przeszłości można stworzyć miejsce, które inspiruje kolejne pokolenia. Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby to wyjątkowe miejsce nadal tętniło życiem oraz przypominało o bogactwie wielkopolskiej tradycji.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

budowę MK Dydercy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
2: Reklama.
3: Konin FM.

0: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad

0: Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
1: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
0: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Zaczynamy wakacje, to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ruszyła z konkursem Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Ta edycja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-20, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego w internecie kursu e-learningowego dla laureatów. Przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest już dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych. Warto wykonać taki kurs. W Wielkopolsce, także w powiecie konińskim, co roku niestety dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci w gospodarstwach rolnych.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Słonecznie dziś w całym kraju. Trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.

0: 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Reklama.
4: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.

0: Teraz przed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Ponad 50 tysięcy wyświetleń zwycięskiego filmu to tylko jeden z dowodów na ogromne zaangażowanie młodzieży w konkursie Moja Europa, Moja Polska, zorganizowanym z inicjatywy posła Tomasza Piotra Nowaka. Zwycięzcom osobiście pogratulował europoseł Michał Wawrykowski.
5: Maria Krawczyńska.
6: Maksymilian Samson.
5: Drugie liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.
7: Wojciech Budzyński.
8: Patryk Łechtański.
7: Z trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie.
6: Dobrze, na początek opowiedzcie może o swoich filmikach, co pokazaliście w tych nagraniach.
9: Pokazywaliśmy, jakie benefity dostał Konin dzięki Unii Europejskiej. Pokazaliśmy nowe inwestycje, autobusy.
5: Kładkę, która łączy stary i nowy Konin. Dzięki temu rowerzyści i mieszkańcy mogą swobodnie się poruszać tą kładką. Oraz pokazaliśmy również Erasmusa, dzięki któremu nasi nauczyciele mogą poruszać się swobodnie po Europie, poznawać nowe kultury, język i nowe tradycje na przykład.
6: I to są takie rzeczy, z których korzystamy na co dzień, które mijamy, a niekoniecznie zwracamy uwagę na to, z czego zostały sfinansowane. I często też przeciwnicy Unii Europejskiej z tych rzeczy korzystają i pewnie to chcieliście zaznaczyć w tych filmach.
9: Dokładnie.
5: Tak, dokładnie tak.
6: Okej, u Was?
7: Na początek przedstawiliśmy naszą małą ojczyznę, ponieważ oboje pochodzimy z gminy Kazimierz Biskupi. Dlatego poprosiliśmy naszego wójta, w przyszłości burmistrza, czy mógłby nam pomóc przedstawić coś związanego z naszym Kazimierzem. Dlatego przeprowadziliśmy z nim krótką rozmowę, zrobił z nami wywiad. Następnie chcieliśmy przedstawić naszą szkołę i przedstawiliśmy Erasmusa, przedstawiliśmy program First Team, ale tak samo chcieliśmy też podkreślić, że nie tylko edukacja jest ważna, ale również zdrowie. Dlatego wspomnieliśmy o Centrum Zdrowia Psychicznego, również właśnie w Koninie jest takie, dlatego że oprócz edukacji, która jest bardzo często wspominana, gdzieś brakuje jednak chociażby tego zdrowia, o którym też bardzo mocno Unia dba.
6: No i Kazimierz Biskupi, który lada moment będzie miastem, dzięki tym środkom unijnym, no ta gmina tak się zmienia, że naprawdę ma bardzo europejski charakter, można tak powiedzieć, nie?
10: Tak, rzeczywiście można tak powiedzieć. Ta gmina niedługo już przejdzie i będzie miastem, ale to jest odczuwalne właśnie w samym Kazimierzu. Widać, jak pod wpływem właśnie tych środków z Unii Europejskiej ta gmina zmienia się cały czas na lepszą i ładniejszą.
7: Mamy również wiele ścieżek dla rowerów. Teraz park jest ulepszany dzięki środkom. Skatepark został wybudowany, do którego przyjeżdża wielu ludzi. Nie tylko z obszaru Kazimierza, również z Konina, czy jak słyszałem, nawet i z Gniezna, czy Kleczewa. Więc naprawdę nasza gmina, mimo tego, że jest mała i mimo tego, że niektórzy może się wydawać, że jest jakimś po prostu na samym końcu Polski, nic nieznaczącym miejscem, to jednak zyskuje dzięki Unii i pomaga nam się rozwijać, a nawet mi się wydaje, że w przyszłości pomoże nam jakoś reprezentować Polskę na arenie czy międzynarodowej, czy ogólnie tutaj w Warszawie.
6: I ile odsłon wykręciliście tym swoim filmikiem?
7: Ponad 56 tysięcy.
6: Panowie, czy te filmy, które zobaczyliśmy, które zostały nagrodzone i też, które zdobyły tak dużo odsłon w internecie, czy to zdało swój egzamin, czy o to właśnie chodziło w tym konkursie?
11: Jak najbardziej, to były fantastyczne filmy. Zasięgi też pokazują ogromne zainteresowanie. Cieszę się bardzo, że jest tak wielu młodych ludzi, którzy interesują się Unią Europejską, pokazują ją, jaka jest naprawdę, czym się zajmują instytucje, do czego służą i odkłamują mnóstwo dezinformacji, manipulacji i kłamstwa na temat Unii Europejskiej. Wobec tej radykalizacji nastrojów wśród też młodzieży dobrze jest, że mamy tak wielu fantastycznych młodych ludzi, którzy będą promować Unię Europejską jako chyba najfantastyczniejszy projekt w historii Europy, jaki się zdarzył i którego beneficjentem jest Polska.
12: Zdecydowanie chcieliśmy właśnie odkłamywać to, że młodzież to już o tej Unii Europejskiej myśli jako o źle, o czymś złym, bo niestety taka narracja zaczyna być wtłaczana w umysły młodych ludzi. Często bańki internetowe właśnie informują młodych ludzi, że Unia to takie zło albo takie zło. Nie widzą dobrych stron. Dobro jest trudniej zauważyć w internecie, w mediach. Dobro nie sprzedaje się tak dobrze, a tym razem te filmy pokazały, że coś wartościowego trzeba jak gdyby odświeżyć w umysłach ludzi, w świadomości ludzi i pokazać, że to jest coś, o co warto walczyć.
11: Ja cieszę się bardzo, że laureaci konkursu będą mogli przyjechać i na własne oczy zobaczyć Parlament Europejski, czy to w Brukseli, czy w Strasburgu. To jest zawsze wielkie przeżycie, więc ogromnie się z tego cieszę, że wraz z panią premier Ewą Kopacz będziemy mogli pokazać młodym ludziom Parlament.
4: Konkurs miał na celu pokazać młodym ludziom wartości, jakie niesie ze sobą obecność Polski w Unii Europejskiej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: gorąca powieka.
1: Liczę nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Reklama. Konin FM.

0: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenia polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy

0: wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffifest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
1: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
0: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffifest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz-Biskupi prowadzi właśnie zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i takich dla dorosłych. Akcja potrwa do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów. A zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaski trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Przy okazji konińska policja przypomina jeszcze o jednym ważnym przepisie, który obowiązuje od nie tak dawna, a zgodnie z którym hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego można poruszać się, mając co najmniej 13 lat.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej, do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Kolejny sprawca przemocy domowej z nakazami i zakazami wydanymi przez policję. Muntrowi z Konina po raz kolejny skorzystali z uprawnień pozwalających na natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej. Funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu ujawnili, że podczas awantury domowej 35-letni mężczyzna wyzywał swoją 39-letnią partnerkę słowami wulgarnymi oraz miał ją uderzyć. W związku z ujawnioną przemocą policjanci wdrożyli procedurę niebieskiej karty. Zatrzymali mężczyznę, a następnie wydali wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz szereg zakazów mających chronić kobietę i jej dzieci. Wydane środki obejmują m.in. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz zakaz wstępu do miejsc, w których przebywają. Nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni. Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub jej doświadczasz, reaguj. Jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. W sytuacji zagrożenia dzwońmy pod numer alarmowy 112. Zaczynamy wakacje. Coraz częściej występująca gorąca pogoda sprawia, że nad wodą wypoczywają tłumy mieszkańców. Niestety nie zawsze taki wypoczynek przebiega bezpiecznie. Ubiegły weekend w Ślesinie policjanci wspólnie ze strażakami i ratownikami medycznymi uczestniczyli w akcji ratunkowej młodego mężczyzny wyciągniętego z wody. Dzięki szybkiej reakcji świadków i natychmiastowemu zaangażowaniu służb poszkodowany trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną. To zdarzenie przypomina, jak ważna jest rozwaga podczas wypoczynku nad wodą. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Pamiętajmy, korzystajmy z wyznaczonych kąpielisk. Nie wchodźmy do wody po alkoholu. Pilnujmy dzieci. Nie przeceniajmy swoich umiejętności i reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Przed nami w większości upalne wakacje. Wypoczywajmy odpowiedzialnie i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o uczciwym znalazcy i konińskich strażnikach miejskich.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka. 3C. Reklama.
4: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: Kronika kryminalna.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej w Kole zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw, w tym groźby karalne, uporczywe nękanie, uszkodzenie mienia, paserstwo oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał między innymi uporczywie nękać obcokrajowców przebywających na terenie Koła. Miało dochodzić do gruźb, wysyłania wiadomości, wykonywania telefonów o różnych porach dnia i nocy, a także telefonów do miejsca pracy jednej z pokrzywdzonych osób. Mężczyzna miał również publicznie znieważyć pokrzywdzonych i kierować wobec nich groźby z powodu ich przynależności narodowej. To nie jedyna sprawa, którą zajmowali się policjanci. 37-letni mężczyzna miał między innymi niszczyć drzwi wejściowe do mieszkań, uszkodzić domofon oraz drzwi wejściowe do klatek schodowych. W kilku przypadkach miał używać siekiery. Podczas tych zdarzeń miały padać także groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec osób pokrzywdzonych. Policjanci prowadzili również czynności w sprawie kradzieży hulajnóg elektrycznych. Z zebranych informacji wynikało, że skradziona hulajnoga miała być później oferowana przez zatrzymanego do sprzedaży. W tej sprawie mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi 6 zarzutów. Sprawa trafiła do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zaglądamy do Straży Miejskiej w Koninie. Dzięki właściwemu zabezpieczeniu telefonu oraz uczciwej postawie znalazców poprzez przekazanie telefonu patrolowi udało się szybko odnaleźć właściciela iPhone'a znalezionego w okolicy Wendo Parku na Starówce. Telefon był oznaczony jako utracony, a na ekranie blokady wyświetlała się informacja umożliwiająca kontakt z właścicielem. Dzięki temu można było bez problemu skontaktować się z poszkodowaną osobą i urządzenie wróciło do właściciela. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest korzystanie z dostępnych zabezpieczeń w telefonach komórkowych. Funkcje takie jak oznaczenie urządzenia jako utraconego, dane kontaktowe na ekranie blokady czy usługi lokalizacji mogą znacząco zwiększyć szanse na odzyskanie zgubionego sprzętu. Zabezpieczajmy swoje urządzenia, korzystajmy z funkcji Znajdź mój telefon, aktualizujmy dane kontaktowe, reagujmy uczciwie, gdy znajdziemy cudzą własność. No i tutaj Straż Miejska dziękuję uczciwemu znalazcy, że podjął te działania, aby telefon wrócił do właściciela, przekazując telefon patrolowi Straży Miejskiej. Takie postawy budują poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w naszej konińskiej społeczności. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o kolejnych poszukiwanych osobach, które wakacje spędzą za kratkami.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w

0: kryminalna.
1: Kolejni poszukiwani zatrzymani przez turkowskich policjantów. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy w jednym z mieszkań na terenie powiatu. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że jeden z uczestników interwencji jest osobą poszukiwaną. Zatrzymanym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Turku celem doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do czasu dalszych czynności. Potem policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego podczas wykonywania obowiązków służbowych zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu tureckiego. Mężczyzna był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, a także na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Turku celem doprowadzenia do aresztu śledczego w ramach zasądzonej kary. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 32 zdarzenia, w tym 2 pożary, 26 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 216 tysięcy złotych, a wartość uratowanego mienia więcej 315 tysięcy. W działaniach brały udział 63 zastępy, czyli 286 strażaków PSP i druhów OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a była to ostatnia kronika kryminalna przed wakacyjną przerwą. Do usłyszenia, dobrego wypoczynku.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Konin FM.

Sicilian betrayed.

0: Smutnie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
2: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
3: Kiedy dzwonić na 112?
2: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
0: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki, okolice, pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Wielki wyczyn i wielka charytatywna zbiórka. Każdy albo może popłynąć, albo przekazać dowolną kwotę, by wesprzeć WOPR Konin.
5: Jesteśmy na przystani Gosławice. To właśnie tutaj 28 czerwca zakończymy bardzo duże wydarzenie. Uważam, że jest ono dla naszego regionu, dla naszego miasta bardzo ważne.
6: 29 przypada Dzień Ratownika Wodnego w Polsce. My jako WOPR Koniński obchodzimy 28, jest to niedziela. Będą pokazy psów ratowniczych, Nowofurlandów.
5: 28 czerwca płyniemy z cichej plaży na Żuwieńcu tutaj do przystani w Gosławicach. Jest to cel charytatywny. Zbieramy środki na wsparcie WOPR-u, na zakup sprzętu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tych jezior. Zapraszam wszystkich do udziału. Można płynąć razem ze mną, można przepłynąć jakiś ścinek. Zapraszam do pływania na kajakach, słupach, na każdym sprzęcie pływającym po to, żebyśmy wsparli WOPR i bezpieczeństwo nasze na wodzie.
7: Jurek jest zawodnikiem Tritona Konin i jest to najlepszy praktycznie pływak tutaj w regionie, który ten dystans 28, 16 kilometrów sam pokonał bez pianki, bez żadnego wsparcia, ale liczy na to, że będą też mu towarzyszyć ludzie chociaż po 100 metrów, po kilometr i będą mu pomagać i go wspierać i my jako Triton mu tym bardziej kibicujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania.

0: finansowania i wsparcia tej inicjatywy. I kwota, jaką chcielibyśmy zebrać na wsparcie sprzętu dla WOPR-u, to 16 tysięcy. Jeżeli macie Państwo ochotę wpłacić kwotę jakąkolwiek na konto WOPR-u, oczywiście informacje są na Facebooku, w internecie, serdecznie zapraszamy, dopingujmy Jurka, bo to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, ogromna długość. Zapraszamy 28 czerwca w niedzielę na przystań Gosławicy.
1: Mówił dyrektor Konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski. Numer konta można znaleźć na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: FM. Reklama.
1: P-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. P-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Przed nami ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans w Licheniu, który wystartuje już jutro, 28 czerwca. W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju.
3: Nazywam się Jacek Hyżny, jestem organistą Bazyliki Licheńskiej oraz dyrygentem chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater.
2: Można powiedzieć, że troszeczkę takim gospodarzem tego wydarzenia, które teraz będzie przez całe wakacje towarzyszyło przybywającym do Bazyliki pielgrzymom, turystom również, ponieważ będzie można posłuchać kolejny raz, tradycyjnie już, wspaniałych dźwięków tego wspaniałego instrumentu. Powiedzmy troszeczkę o tym wydarzeniu w ogóle. Skąd się wziął pomysł na to wydarzenie i kiedy można przede wszystkim posłuchać tych wspaniałych aranżacji?
3: No, nasz festiwal muzyki organowej Bazylika Sonans, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans, w najbliższą niedzielę inauguracja ósmej edycji festiwalu, więc lata szybko lecą. Pomysł już tam dawno gdzieś tam się rodził. W każdym bądź razie poprzedni kustosz, ksiądz Janusz Kumala, wraz z profesorem Andrzejem Chorosińskim, budowniczym jakby projektantem tego instrumentu licheńskich organów. Była inauguracja właśnie Licheńskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Bazylika Sonans i od tamtego czasu rok w rok przez lipiec, sierpień odbywają się w naszej bazylice fantastyczne koncerty różnych wykonawców z Polski oraz ze świata. Koncerty odbywają się o godzinie 14:00. W każdą niedzielę lipca i sierpnia, może tak nie do końca, ponieważ inauguracja jest 28 czerwca, tak więc od najbliższej niedzieli jest przewidzianych 10 koncertów w każdą niedzielę lipca i sierpnia.
2: Utwory, jakie będziemy mogli usłyszeć, to są kompozycje największych twórców. Jakie nazwiska, że tak powiem, możemy tutaj przytoczyć?
3: Zgadza się. Największe nazwiska twórców muzyki organowej, no przede wszystkim Jana Sebastiana Bacha, czy wielu, wielu innych. Każdy wykonawca prezentuje różnoraki program. Nie można też pominąć fantastycznych improwizacji niektórych wykonawców. Bywają też koncerty, które składają się całkowicie z improwizacji na różne tematy. Bardzo często tematy składają się z pieśni maryjnych albo z licheńskich pieśni maryjnych.
2: Przy okazji taką zachętą może być to, że to nie jest biletowana impreza. Można po prostu przyjść i posłuchać tego wszystkiego.
3: Zgadza się. W każdą niedzielę czekamy na Państwa po godzinie 14:00, a w tą niedzielę jest wyjątkowy czas, wyjątkowy koncert, ponieważ inauguracja tego niezwykłego wydarzenia jest z chórem Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod moją dyrekcją. Wystąpi też fantastyczna solistka chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater, pani Anita Furgol-Kownacka, która jest artystką chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jeszcze bym chciał dołożyć tylko tyle, że przy organach jako akompaniator wystąpi pan Paweł Opala i w drugiej części koncertu wystąpi jako solista. Także serdecznie Państwa zapraszam. To są świetni wykonawcy. Chór jest, uważam, bardzo dobrze przygotowany. Pan Paweł Opala, znakomity organista, kameralista oraz solista. Pani solistka, pani Anita, no to już mówiłem, że to jest po prostu osoba, która ma bardzo duży talent, przepiękny głos. Także zapraszam Państwa na tą ucztę muzyczną. Kto tylko może przybywać, dlatego że co roku obserwujemy tutaj sporo osób, którzy się na stałe wpisali w to wydarzenie i uważam, że co roku jest coraz więcej ludzi na tym wydarzeniu.
2: No tak, jestem pewien, że są osoby, które myślą, muzyka klasyczna, poważna to nie dla mnie, no ale właśnie gdzie lepiej spróbować, jak nie tutaj po sąsiedzku, gdzie nie trzeba wydawać ogromu na bilety, na jakieś filharmonie w dużych miastach, warto przyjść i spróbować nawet właśnie, czy to jest jakaś muzyka, sztuka dla mnie, może właśnie do mnie tutaj w tym miejscu przemówi. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszam w imieniu kustosza, w imieniu profesora Andrzeja Chorosińskiego, w imieniu wszystkich wykonawców tego koncertu. Dziękuję.
2: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: pożar hali w Małopolsce dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów. Pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, WIS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. No nie tylko są liczne złamania,

0: surfiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Wraz z wakacjami ruszy dwumiesięczny festiwal Basilica Sonans, któremu jak zawsze patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany 28 czerwca o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgol-Kownacka. To na dobry początek. Potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. 5 lipca na organach zagra artysta z Korei Południowej, 12 Piotr Rojek z Wrocławia, 19 lipca maestro Roman Perucki z Gdańska, następnie 26 lipca przewidziano koncert wirtuoza z włoskiej Florencji, 2 sierpnia grać będzie Tomasz Głuchowski z Wrocławia, 9 sierpnia Tomasz Adam Nowak z Niemiec, a 16 sierpnia Michał Nowenko z czeskiej Pragi. Przedostatni koncert w ramach wakacyjnego cyklu w Licheniu zagra Adam Lenart z Niemiec. Natomiast 30 sierpnia festiwal Basilica Sonans zakończy profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy. Ten ostatni z artystów zaprojektował organy w Bazylice w Lichaniu. W całym kraju nie ma większego instrumentu muzycznego. Licheńskie organy składają się ze 157 głosów. Podzielono je na 5 części rozmieszczonych w kilku nawach największej świątyni w kraju. Liczą ponad 12 tysięcy piszczałek, a tym wszystkim steruje się z kontuaru znajdującego się za filarem po prawej stronie ołtarza.
4: Konin FM. Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
3: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowany prosto z ekspozycji.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza. Reklama.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: W Wieży Ciśnień w Koninie, mimo wakacyjnej przerwy, nie zabraknie artystycznych wydarzeń. Najwięcej będzie działo się w sierpniu, od wernisażu nowej wystawy konińskiego twórcy po ogólnopolskie spotkanie artystów.
6: Robert Brzęcki, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie.
5: Co takiego w Wieży Ciśnień będziemy mogli zobaczyć, przeżyć, posłuchać? Co będzie się działo po prostu w czasie zbliżających się, już w zasadzie rozpoczynających teraz wakacji?
6: My w lipcu z reguły robimy sobie taką przerwę wakacyjną, trochę dlatego, żebyśmy sami naładowali baterie, czy trochę też mogli popodróżować i poszukać inspiracji do tego, co chcielibyśmy prezentować w najbliższym czasie. No ale w tym roku i z reguły proponowaliśmy w sierpniu tylko takie spotkanie artystów, które nazywamy ogólnopolskie spotkanie artystyczne, do którego za chwilę wrócę, ale chciałem powiedzieć, że w tym roku mamy też wystawę.
5: Czyli coś się będzie działo.
6: Tak, będzie to wystawa takiego autora, który się nazywa Andrzej Kaleta. To jest właściwie taki nowy nabytek w Koninie. Można powiedzieć, że absolwent architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który postanowił rok temu przeprowadzić się do Konina i w ten sposób zyskaliśmy, mówię tutaj o środowisku artystycznym, kolejnego bardzo ciekawego artystę, bardzo wyjątkowego, jeśli chodzi nie tylko o pracę, ale także o postawę artystyczną.
5: I co takiego będzie można, jaką twórczość zobaczyć tego artystę?
6: Zobaczymy jego obrazy i tutaj oczywiście techniki są bardzo różne. W każdym razie wystawa będzie miała tytuł Nowych Znaków Tajnia. Ten tytuł wydaje się dosyć taki tajemniczy, ale od strony takiej formalnej to mamy do czynienia z abstrakcją geometryczną, z takimi obrazami, które powiedzmy sobie właściwie pokazują jakiś rodzaj takich struktur powtarzalnych, takich minimalistycznych elementów, które gdzieś tam posiłkują się jakimś rodzajem geometrii. Właściwie można powiedzieć, że są to takie okna na, przynajmniej jeśli chodzi o zamysł autora, i to zresztą też można wyczuwać jako odbiorcy, mamy rodzaj takich okien, które otwierają nas na zupełnie innego typu rzeczywistość. O to zresztą bardzo często chodziło w tych wszystkich takich praktykach, które gdzieś tam w okresie modernizmu się pojawiły, jakiegoś upraszczania rzeczywistości czy rzeczywistości, sprowadzania właściwie do takiej formuły znaku. To gdzieś jest taka, powiedzmy sobie, druga połowa pierwszej połowy XX wieku, nie? Trochę komplikuje, no ale wtedy zaczęto myśleć o tym, że właściwie sztuka nie musi być przedstawieniem tego wszystkiego, co nazywamy tak ogólnie realnym światem, a może być przedstawieniem właśnie porządków albo tych, powiedzmy sobie, nadwidzialnych, albo takich porządków wewnętrznych. To są właśnie te takie nowoczesne w sztuce, jak na tamten czas, idee, wokół których powstało wiele takich ciekawych realizacji. No i jakaś część artystów do tego właśnie myślenia nawiązuje, czyli W skrócie mówiąc, artysta właściwie nie jest po to, żeby jakąś relację nam prezentować z tego, co nas otacza, tylko artysta albo się stara wychylić w tak zwany porządek nadprzyrodzony, jakby to powiedzieć pewnym francuskim takim malarzem André Malraux, albo artysta się właściwie wychyla w porządek wewnętrzny, czyli w to wszystko, co wiąże się właściwie z jego własnym istnieniem. No i tu w przypadku Andrzeja Kalety myślę, że można powiedzieć, że to jest jakiś taki rodzaj falowania. On sam bardzo mocno podkreśla taki ezoteryczny, bardzo niematerialny charakter tych swoich prac, dlatego tym bardziej wydaje mi się, że to jest świetna okazja, żeby zobaczyć po prostu artystę, który nie chce tylko i wyłącznie traktować sztuki jako takiego elementu, nazwijmy sobie to, budowania jakiegoś takiego wyrafinowanego wizerunku, jak to często dzisiaj się mówi, tylko traktuje sztukę jako rodzaj takiego narzędzia, który pozwala mu docierać do bardzo takiego szerokiego myślenia o świecie.
5: Na zakończenie przypomnijmy, co warto zapisać sobie w kalendarzu wakacyjnych atrakcji. Wernisaż wystawy Andrzeja Kalety odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 18 w Wieży Ciśnień w Koninie, a od 24 do 30 sierpnia w Zagrodzie Borowo będzie można spotkać się z uczestnikami w otwartych wydarzeniach ogólnopolskiego spotkania artystycznego.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrola rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy.
1: Wiadomości Konin FM.

0: Pociągi z powodu upału pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
1: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
0: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Gramy dla małej Majki. To cel 24 edycji charytatywnego turnieju piłki nożnej w Babiaku. Rozgrywki na Orliku odbędą się 5 lipca, a jeszcze do 30 czerwca. Organizatorzy zapisują drużyny, które będą walczyć o puchary, tytuł króla strzelców, wybór najlepszego bramkarza i nagrodę dla ekipy, która przekaże najwięcej środków w ramach wpisowego. Ilość drużyny nieograniczona. Wszystko po to, by pomóc małej mieszkance powiatu kolskiego. Szczegóły w internetowych serwisach społecznościowych. Tymczasem Stowarzyszenie Patataj przygotowuje się do 13 otwartych zawodów w skokach przez przeszkody i w powożeniu zaprzęgami gminy Turek. 12 lipca w stajni Roka w Kowalach Księżych będzie można obserwować spektakularne wyczyny od 10.30. Dla dzieci będą darmowe atrakcje, dmuchane zamki, byk rodeo, animacje, zajęcia ze zwierzakami z zagrody oraz pokaz szwadronu kawalerii ziemi konińskiej. Zachęcamy, by zapisać sobie tę datę 12 lipca. Z kolei dużo wcześniej, bo w niedzielę 28 czerwca koło świetlicy wiejskiej w Bibiannie rozgrywane będą 21 gminne mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej. Mecze na tamtejszym boisku zaczną się o 9 rano. Zachęcamy do udziału i do kibicowania. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają.
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Reklama.
11: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.

0: marzy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Przed nami ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans w Licheniu, który wystartuje już jutro, 28 czerwca. W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju.
2: Nazywam się Jacek Hyżny, jestem organistą Bazyliki Licheńskiej oraz dyrygentem chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater.
1: Ja jako totalny laik muzyczny chciałbym, widząc tę liczbę różnych organów w Bazylice Licheńskiej, jakoś tak zrozumieć ten instrument trochę, no bo on jest niezwykły, nie trzeba znajomości muzyki i techniki, żeby to pojąć, wystarczy spojrzeć, ale no właśnie dlaczego może tak fachowym tutaj spojrzeniem, dlaczego to jest takie niezwykłe słuchać właśnie w tych aranżacji na tym wspaniałym instrumencie?
2: Dlatego, ponieważ instrument jest naprawdę wyjątkowy, a wyjątkowość bierze się między innymi z tego, że jest w wyjątkowym miejscu, czyli w Bazylice Licheńskiej w nawie głównej. Następny punkt, który jest bardzo ważny, instrument jest specyficzny dlatego, że składa się z 5 instrumentów, na które składa się jedna całość. Czyli w 5 miejscach bazyliki rozmieszczony jest instrument, który jest jakby, każdy można wykorzystać jako osobną część organów i można na każdej części osobno grać. Stoły gry są w 2 miejscach, tylko na górze, na chórach. Natomiast z dołu jest możliwość sterowania każdą częścią osobno i na tym przede wszystkim polega ta specyfika tego instrumentu, że mając do dyspozycji 5 części, można z nimi bardzo w różnoraki sposób korespondować. Dokładając jeszcze akustykę bazyliki i właśnie wnętrze i to wszystko, całą tą atmosferę, można stworzyć po prostu wielkie arcydzieła. Są przeogromne możliwości.
1: Czy ci mistrzowie, którzy przyjeżdżają tutaj grać na tym festiwalu, oni zderzając się z tym instrumentem potrzebują, że tak powiem, go się nauczyć? Czy jednak to jest dla nich takie naturalne wręcz otworzenie możliwości?
2: Generalnie tacy wirtuozi organów, oni koncertują w przeróżnych miejscach w Polsce czy na świecie, spotykają się z podobnymi, gdzieś tam nie ma tego za dużo, ale z podobnymi instrumentami, aczkolwiek uważam, że jest to wyzwanie nawet dla tak zawodowych i profesjonalnych organistów, wykonawców. No trzeba po prostu, trzeba złapać tą akustykę, trzeba złapać kontakt z tym instrumentem, dlatego że stół gry jest w bardzo dalekiej odległości od tych instrumentów. Okej, pozytywy są najbliżej, czyli małe organy tutaj są po prawej i lewej stronie, ale reszta instrumentów jest tak naprawdę bardzo daleko, już nie mówiąc o organach południowych, które są na drugim końcu bazyliki, a stół gry jest za filarem.
1: Czyli troszeczkę tak jest, że ten dźwięk dochodzi do nas z jakimś opóźnieniem, jak gramy?
2: Tak jest. Dźwięk powstaje od razu z uderzeniem klawisza, ale z racji akustycznych, że jest to daleko i jest pogłos, on do nas dochodzi z lekkim opóźnieniem.
1: No to robi ogromne wrażenie, żeby na tak skomplikowanym sprzęcie umieć zagrać tak wspaniale, jak robią to mistrzowie, którzy tutaj już od 8 lat przyjeżdżają i których możemy podziwiać. A może powiedzmy, jacy właśnie w tym roku przyjadą, kogo będziemy mogli posłuchać?
2: Między innymi, wiadomo, standardowym tutaj wykonawcą jest projektant instrumentu, pan profesor Andrzej Chorosiński. Będzie też pan profesor Roman Perucki. Będzie też sporo organistów z różnych stron świata. Myślę, że będzie czego.
1: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Reklama.
3: Konin FM 104.1.

0: Ogromny pożar w Małopolsce, pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażak

0: gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
1: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
0: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim 3. meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów zaprasza na wydarzenie z cyklu Sąsiedzkie Chwile. Tym razem będzie to piknik rodzinny, będą dmuchańce, zabawy integracyjne, strefa gastronomiczna i muzyka. To wszystko 11 lipca na boisku przy ulicy Szerokiej. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Konina. Tymczasem w kole w te wakacje dzieci w mieście nie będą mogły narzekać na nudę. Przygotowano mnóstwo różnego rodzaju atrakcji. Będą warsztaty, wystawy, zajęcia sportowe, spotkania z kulturą i kreatywne animacje. Miejski Dom Kultury w Kole przygotował 2 turnusy półkolonii, ale będą też zajęcia ceramiczne, konstruktorskie, plastyczne czy teatralne. Między innymi odbędą się warsztaty aktorskie z ćwiczeniami głosu i ciała oraz tworzeniem lalek i scenografii do nowych tytułów. I co ciekawe, akurat te zajęcia będą otwarte nawet dla dorosłych. Długi program przygotował także Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Będzie tam działać grupa zabawowa, będą uliczni pedagodzy czy strefa wsparcia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie mieć niższe ceny wejściówek między innymi na basen, a Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przygotuje zwiedzanie ratuszowej wieży, wystaw, a nawet wycieczkę na lednicę. Ciekawie zapowiadają się także wakacje w Kolskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowy program tych wszystkich wydarzeń jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami bardzo ciepła noc z temperaturami nawet powyżej 20 stopni, a do końca dnia gorąco i pogodnie, przelotnie może padać jedynie w Tatrach. Jutro gorąco i jeszcze cieplej. Na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, a na zachodzie do 42.

0: Toruń FM.
1: Gra to gra, która sens swój ma. Dziś dostanę to, co chcesz mi dać.

0: Lublin FM 104.1.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?

Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś prognozuje się niebezpiecznie wysoką temperaturę. Temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające lub pracujące na zewnątrz. Zaleca się pozostawanie poza bezpośrednim działaniem słońca, ograniczenie wysiłku fizycznego, regularne przyjmowanie płynów oraz stosowanie nakrycia głowy i lekkiej odzieży. Należy sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne, starsze lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojazdach. Spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18. W przypadku objawów przegrzania lub zasłabnięcia należy przenieść się w chłodne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. Powtarzamy. Ostrzeżenie przed upałem. Dziś temperatura maksymalna może wynosić od 35 do 39 stopni Celsjusza. Lokalnie może oscylować w okolicach 40 stopni. Konin FM.